sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Epa, tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł. No nie ma, po 11 latach się przekazał. No właśnie.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
0: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
7: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
8: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
7: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
9: Kamil Kostka, zapraszam. Ta część audycji Tydzień w Opolu będzie poświęcona nowemu spektaklowi, który przygotował opolski teatr lalki i aktora.
10: Na deskach teatrów.
11: Zielona słodka trawa, jabłka, sad, sadzawka, pola uprawne, wszystko nasze.
12: Nasze.
13: A co z domem?
12: No to chyba, prawda, to też nasze.
14: Nie, to pożyczne. To jest dom naszego oprawcy.
15: Zrobimy z niego muzeum.
14: Żadne zwierzę nie będzie mieszkać w domu. Nigdy!
12: Nie będzie.
15: Nie. Towarzysze, spójrzcie na to wszystko. To nasze.
13: Trzeba to uczcić.
14: Trzeba to uczcić.
16: Zaraz, ale trzeba krowę wydoić.
14: No tak, towarzysze, trzeba wydoić krowy.
16: Krowę trzeba wydoić.
15: No.
16: Zaraz.
15: Ale my to już zrobiliśmy.
17: No a co z mlekiem, no?
14: Nie, to... Towarzysze, no... Mleko jest nasze.
15: No mleko.
9: To, co właśnie usłyszeliście, to był fragment jednej ze scen z najnowszego spektaklu przygotowanego przez Opolski Teatr Lalki i Aktora. Tym razem twórcy wzięli na warsztat jeden z klasycznych tekstów Orwella, czyli Folwark zwierzęcy. Jak dokładnie będzie wyglądać ta sztuka? O tym opowiedział reżyser i scenarzysta Konrad Dworakowski.
18: Na pewno nie będzie to odpowiedź na kluczowe pytania, które tutaj zadajemy, bo one po prostu odpowiedzi chyba, gdybyśmy ją znali, to pewnie żylibyśmy w innym świecie. Natomiast na pewno tematem głównym jest to, jak wspaniale jest tworzyć ideę i rewolucję, i robić rewolucję, jak trudno jest utrzymać energię rewolucji i być zgodnym z postanowieniami i z umowami, które sobie które podejmujemy. No i przede wszystkim o tym, co tak naprawdę ludzkie, że to, co jesteśmy w stanie stworzyć genialnego czy wspaniałego z równym rozmachem, potrafiliśmy zniszczyć i zdewaluować. Tak, to w ogóle bardzo, bardzo ciekawe, bo ten proces zupełnie inaczej się zapowiadał, jeśli chodzi o to, jakie wątki będziemy poruszali, niż w efekcie się stało, dlatego że to, co jest szczególnie jakby eksponowane u Orwella i we wszystkich realizacjach, czy w ogóle w rozmowach o Orwellu najczęściej podejmowane, to są te postulaty i to, jak każdy z nich się kolejno dewaluuje, jak się zwierzęta sprzeniewierzają jakby tym swoim postanowieniom. Tymczasem myśmy, pomimo tego, że to było pierwszym z kluczy, zrezygnowaliśmy z eksponowania tego. Raczej staramy się na mechanizmach, w jaki w jakich zmienia się władza, w jakich zmienia się jakby struktura, ustrój tej społeczności, i to stało się chyba główną naszą myślą, czy głównym wątkiem, który podejmujemy, to właśnie jak to przebiega, jakimi narzędziami, jaką socjotechniką, jakim językiem, jak się ten język dewaluuje też, jak się zmienia, jak się psuje, jak się marnuje idea, na tym się skupiliśmy. No, gdyby nie był aktualny, to byśmy tego nie podejmowali, więc oczywiście jest to dla nas ważne i pewnie znajdziemy te echa bardzo różnych konfliktów, bardzo różnych debat w tym. Myślę, że my przede wszystkim rozmawiamy o czymś, co prawdopodobnie cię nigdy nie skończy, ponieważ to jest tak właściwość gatunkowa nasza. My zresztą tutaj ten język jest częścią narracji, on się u nas psuje też w tym spektaklu. On się zaczyna być coraz bardziej zwierzęcy, w efekcie wręcz staje się po prostu chrząkaniem, bo to jest to, od czego zaczynamy psucie świata, czyli od tego, jak zaczynamy się komunikować, co mówimy do siebie, jak do siebie mówimy, jak się porozumiewamy. No i tutaj wykonaliśmy małą woltę, bo rzeczywiście u nas na poziomie języka idzie to ze zwierzęceniu, chociaż na poziomie historii oczywiście utrzymujemy fabułę zgodną z zamierzeniami Orwella, czyli zwierzęta stają się coraz bardziej ludzcy, no ale to na tej przewrotności polega ta metafora, że w gruncie rzeczy u nas na poziomie języka to się odwraca. No i chyba to jest właśnie to, co jest w metaforze tego języka, który się psuje na koniec spektaklu. Oczywiście pracujemy w zgodzie z oryginałem Orwella, ale adaptację tego tekstu napisaliśmy wspólnie z Anią Wieczorek, aktorką naszego zespołu. Kompozycję przygotował Piotr Klimek, scenografię Marika Wojciechowska, czyli to jest taki skład, który jest i dość dobrze znany w Opolskim Teatrze Lalek i w różnych konfiguracjach, a już na pewno w tym teamie, w którym tutaj pracujemy. Mamy 8 aktorów, czy mam się wszystkich wymienić z nazwiska, to najpierw dziewczyny: Ania Wieczorek, Rywka Gorzkowska, Mariola Ordak, Świątkiewicz i teraz chłopaki, jak się mówi do siebie, Dziki, Gorzko, to trudno to wymienić, ale tak, jest oczywiście Łukasz Bugowski, Kuba Mieszała, Krzysiek Jarota. Gościnnie z nami zagra Bartek Śledź, tegoroczny dyplomant wrocławskiej AST. A, i Staszek Michalski. Tak, też świeży nabytek teatru. My będziemy oczywiście ten spektakl proponowali także widzowi szkolnemu, ponieważ to pozostaje w lekturach, jak sądzę. Natomiast ponieważ ja z założenia staram się nie kategoryzować tak, szczególnie przy takich tematach teatru, na dziecięcy, młodzieżowy czy dorosłych, no myślę, że partnerem naszym jest także, nie wiem, na przykład 15-latek tutaj, czy odbiorcą tego spektaklu, ale nie traktujemy go jako widza młodszego, czy jakby innej grupy niż widz dorosły, dlatego że to są tematy, które obserwujemy wszyscy się z tym językiem spotykamy. Ja jestem też zdania, że pracując z młodzieżą i chcąc być z nimi szczerym, jakby unikanie, czy jakoś formatowanie tego języka pod nasze wyobrażenia, jakim językiem oni się posługują, albo jakim powinni się, nie daj Boże, posługiwać. Znaczy, nie daj Boże, gdyby to było nasze wyobrażenie, a nie prawda o tym języku, to myślę, że żebyśmy tego widza nie zjednali sobie, a myślę, że ten temat jest na tyle czytelny i w swojej konstrukcji, że użycie języka takiego, który oni znają, którym się posługują i który jest dla nich też częścią narracji, narracji, czy częścią obrazu tego świata, częścią obrazu tego języka, jakim się porozumiewamy, że po prostu powinien mieć być w swojej właściwej formie tutaj, a nie w żaden sposób ugładzonej. On bardzo brutalny nie jest. Może z tych scen gdzieś tam się pojawia jakieś takie skojarzenie. On nie jest też w tym kierunku przez nas kształtowany, żeby był brutalny. Zdarza się tak, że jest ostry. Nie są to duże zmiany w stosunku do oryginału Orwella, bardziej wynikające z jakichś improwizacji, które podczas pracy powstawały, ale myślę, że tutaj większym zagadnieniem jest to, jak on przestaje być komunikatywny, albo jak zaczyna być kłamliwy w tym. I ta zmiana jest o wiele bardziej brutalna niż samo słownictwo, które w tym jest.
9: Mówi aktorka Anna Wieczorek.
19: To znaczy nie przygotowałam jej samodzielnie. To była współpraca dramaturgiczna z Konradem, reżyserem i autorem tekstów piosenek w tym spektaklu, więc wspólnie z nim tak pracowaliśmy nad dramaturgią i bardzo jestem wdzięczna za możliwość tej współpracy i za to, że zostałam do niej zaproszona, bo to była piękna przygoda. Cóż, Orwell jest napisany dość prostą literaturą. To znaczy słowa są proste, ale jest bardzo literacki i przeniesienie tego na deski, tam gdzie właściwie literackość albo staje się poezją, ale w działaniu trudno przekuć, było dużym wyzwaniem, ale wydaje mi się, że się nam udało, bo właściwie skupiliśmy się na tym, co Orwell zarysowuje w całości, a u nas to się skupiło na poszczególnych scenach, czyli degradacja języka, degradacja pięknej idei, do której wszyscy są zdolni. Są zdolni się zebrać i to stworzyć, a potem są zdolni też to zniszczyć, zdeptać i zmieszać z błotem. Jest to ogromne wyzwanie aktorskie. Mam nadzieję, że podołam. Jestem pewna, że moi koledzy podołali, bo widzę ich na próbach i myślę, że piękne role zrobili. Ciężko powiedzieć, czy Orwell jest niewspółczesny sam w sobie, bo nawet ciężko powiedzieć, czy nadal jest aktualny. Mam wrażenie, że on jest zawsze aktualny i to jest przerażające. I wolałabym, żeby tak nie było i żebyśmy opowiadali o historii, a nie o teraźniejszości. Ale współczesny jest na pewno język. On się pojawia też dosłownie, bierzemy fragmenty Orwella, ale jest parę takich skrótów myślowych, które są mocnym uwspółcześnieniem. Pojawia się też takie współczesne słownictwo. No i cała aranżacja tutaj, kostiumy i barierki, które się nam wszystkim kojarzą z wieloma buntami i jakby cała oprawa plastyczna wydaje mi się, że jest bliższa temu, co tu i teraz, niż temu, co było, kiedy Orwell pisał Folwark zwierzęcy, ale no i też wydaje mi się, że spojrzenie w głąb postaci każdej z nich, że to nie jest tak, że one są bajką, jak z bajki zwierzęce, jak to Orwell podpisał w podtytule, tylko że one są z krwi i kości. Bez względu na to, czy ludzkiej, czy zwierzęcej, to je boli, to one cierpią, one żałują, tęsknią, marzą i myślą o tym, co zrobić z tym, z tą piękną ideą, która zaczyna się kruszyć.
9: Mówili twórcy spektaklu Folwark Zwierzęcy Konrad Dworakowski i Anna Wieczorek. Na ten tydzień twórcy zaplanowali 3 pokazy Folwarku Zwierzęcego. Sztuka na stałe wpisze się w repertuar teatru już w przyszłym sezonie artystycznym. Teraz sprawdźmy, co w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia przedstawi Monika Trykowska-Chwila.
10: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
20: Monika Trykowska-Chwila, zapraszam. Dla ponad 8,5 tysiąca uczniów i uczennic w województwie opolskim, w tym ponad 1200 w samym Opolu, w poniedziałek o godzinie 9:00 egzaminem pisemnym z języka polskiego rozpoczął się 3-dniowy egzamin ósmoklasisty. We wtorek odbył się egzamin pisemny z matematyki, a w środę z języka obcego. Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie i otrzymają też zaświadczenia. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie mógł przystąpić do egzaminu w poniedziałek, wtorek lub środę, to będzie go pisał w drugim terminie 8, 9 lub 10 czerwca. Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to punkty za egzamin, druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia. Za nami także drugi tydzień matur. A wszyscy mieszkańcy Opola, niezależnie od wieku, mogą już zgłaszać zadania do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego. Do podziału jest aż 8 600 000 zł.
1: Strona już dobrze znana www.bo.opole.pl. Wniosek składamy elektronicznie i elektronicznie również zbierane są głosy poparcia. Żeby projekt mógł przejść do pierwszej oceny, jeszcze formalnej, nie merytorycznej, musi uzyskać 20 głosów.
20: Mówiła Dorota Piechowicz-Witoń z Centrum Dialogu Obywatelskiego. Mieszkańcy mogą składać propozycje projektów ogólnomiejskich i dzielnicowych. Głosowanie odbędzie się jesienią, a realizacja zwycięskich pomysłów w przyszłym roku. A skoro mowa o inwestycyjnych planach na przyszły rok, Opole otrzymało dofinansowanie na budowę drogi pieszo-rowerowej i przebudowę jezdni przy ulicy Niemodlińskiej w Żerkowicach i rozbudowę ulicy Wrocławskiej, pisał o tym Czas na Opole. W pierwszym przypadku kosztorys niezbędnych prac to ponad 1 300 000 zł, w tym dofinansowanie wynosi blisko 660 tysięcy. Zakres prac obejmuje m.in. opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór autorski, wykonanie robót rozbiórkowych, ziemnych i budowlano-montażowych, budowę nowej konstrukcji drogi dla pieszych i rowerów, przebudowę jezdni, wykonanie odwodnienia i budowę nowego oświetlenia ulicznego. Prace mają zacząć się w pierwszym kwartale przyszłego roku i potrwają około 12 miesięcy. Prawie 3 148 000 zł kosztować będzie natomiast rozbudowa ulicy Wrocławskiej od skrzyżowania z Nysy Łużyckiej do mostu nad kanałem Ulgi. Za te pieniądze powstanie nowoczesna ścieżka pieszo-rowerowa o długości ponad 800 metrów, która połączy te rejony z centrum miasta. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. Trwa modernizacja trzech ważnych linii kolejowych w województwie opolskim. Pisała o tym ostatnio Gazeta Wyborcza. Pociągi z Opola mają szybciej dojeżdżać zarówno do Warszawy, jak i do Kluczborka czy Nysy. Grzegorz Pałka.
21: Trwa ostatni etap modernizacji linii kolejowej między Opolem, Fosowskiem i Częstochową. Po zakończeniu prac pociągi pojadą tam z prędkością nawet 160 km na godzinę, a czas przejazdu z Opola w kierunku Częstochowy i Warszawy skróci się o 4 minuty. Z kolei na trasie Opole-Kluczbork pociągi przyspieszą po modernizacji do 120 km na godzinę.
20: To oznacza, że jeszcze w tym roku dojedziemy z Opola do Kluczborka w 46 minut.
10: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
22: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
23: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
24: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
22: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o kolejnej edycji budżetu obywatelskiego Opola.
10: Pieniądze Opolan.
22: 8 600 000 zł rozdysponują w tym roku mieszkańcy Opola. Właśnie ruszył nabór zadań do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. 2 miliony złotych zostaną przeznaczone na zadania ogólnomiejskie, pozostałe 6 600 000 rozdysponują między sobą poszczególne dzielnice. O szczegółach wiceprezydent Opola Łukasz Sowada.
25: Zachęcamy mieszkańców po raz 13 z rzędu do takiej aktywności obywatelskiej, w której mogą zgłosić pomysł, mogą później pozbierać podpisy poparcia nad tym pomysłem zgłoszonym, a następnie prowadzić szeroką kampanię, poszukując głosów już później w głosowaniu nad poszczególnymi zadaniami w ramach 13 edycji budżetu obywatelskiego. I mówię, że to niezwykle istotne, bo już po tych 13 latach poprzednich edycji widzimy namacalne efekty tej takiej aktywności społecznej, obywatelskiej. Wiele inwestycji, wiele inicjatyw zrealizowanych i to już nie tylko takie malutkie, bardzo lokalne inicjatywy, ale naprawdę też duże inwestycje infrastrukturalne, szczególnie takie, które są nastawione na użytkowanie bezpośrednio przez samych mieszkańców. Mówimy tu o ścieżkach rowerowych, to takie zadanie, które co roku się pojawia, jest tego bardzo dużo tych zgłoszeń i tych ścieżek faktycznie udaje się zrealizować coraz więcej, ale mówimy też w tym roku chociażby o dopuszczeniu infrastruktury takiej sportowej pod tytułem boiska piłkarskie, tego wcześniej nie było. Chcielibyśmy jakby dopuścić możliwość zgłaszania zadań na boiskach sportowych, piłkarskich, które są zlokalizowane w różnych częściach miasta, a nie są w administracji czy w takim bezpośrednim zarządzaniu klubów sportowych. Takie boiska się znajdują w osiedlach mieszkaniowych, one są najczęściej zarządzane albo przez Miejski Zarząd Lokali Komunalnych, albo przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i niestety to wykluczenie, które obowiązuje, czyli wykluczenie boisk sportowych zarządzanych przez klub, kluby sportowe, no nie dawało nam możliwości pozytywnego opiniowania takich wniosków dotyczących tych boisk. To zmieniamy, to był zresztą wniosek zespołu do spraw budżetu obywatelskiego. Takie boisko bardzo charakterystyczne tutaj na Pasiece przy ulicy Jana Dobrego jest, które wielokrotnie było zgłaszane, a niestety właśnie ze względu na to, że no miało charakter, status boiska sportowego, nie mogło być dopuszczone. A jest to po prostu teren rekreacyjny, bardzo też często uczęszczany przez młodzież, więc chcemy, żeby tego typu miejsca były dopuszczone do zgłaszania projektów i późniejszego głosowania. Mamy względem zeszłego roku większą kwotę o 500 tysięcy złotych, czyli łącznie mamy 8 milionów 600 tysięcy i w podziale na zadania ogólnomiejskie 2 miliony i 6 milionów 600 tysięcy na zadania dzielnicowe. To jest ten podział taki podstawowy, a o dalszych szczegółach tutaj myślę, że powiedzą pracownicy Centrum Dialogu Obywatelskiego o tych konkretnych datach wynikających z harmonogramu. Ja tylko zachęcę oczywiście wszystkich do tej aktywności, bo tak jak powiedziałem na wstępie, już naprawdę po 13 latach widać efekty budżetu obywatelskiego i to są fajne inicjatywy takie, których mieszkańcy oczekują, których mieszkańcy pilnują. Na etapie realizacji to też jest bardzo istotne, bo jak inwestycja ma takie grono osób wspierających, to jest taki nadzór społeczny nad tą inwestycją. Jak jest ten nadzór społeczny, to żaden urząd nie jest w stanie takiego nadzoru zapewnić, jak mieszkańcy, którzy gdzieś w okolicy mieszkają i przypilnują, że to faktycznie tu ma być tak zrobione, a nie inaczej. Proszę nie oszczędzać na materiale.
1: Dorota Piechowicz-Witoń, naczelniczka Centrum Dialogu Obywatelskiego, Urząd Miasta Opola. Moment, kiedy ogłaszamy budżet obywatelski, kolejną edycję, zapraszamy mieszkańców, mieszkanki do rozmowy o mieście, bo tak naprawdę budżet obywatelski to jest bardzo przyjemna rozmowa o mieście. To jest dla nas w ratuszu bardzo radosny moment, bo w obywatelskim Opolu, w tym rozwoju społeczeństwa obywatelskiego właśnie o to chodzi, żeby mieć po stronie mieszkańców, mieszkanek, osoby zaangażowane, osoby wrażliwe na sprawy miasta, osoby, którym zależy na najbliższym otoczeniu, a budżet obywatelski, budżet partycypacyjny to jest taki mechanizm, który daje tą możliwość spotkania się, ponegocjowania, znalezienia konkretnego rozwiązania. I jeszcze przy kwocie, która co roku się zwiększa, jak pan prezydent zaznaczył, no to jest jeszcze na to finansowanie i radość w przypadku.

Dogrywaliśmy szczegóły, konsultowaliśmy regulamin. Teraz właściwie możemy powiedzieć, dotarliśmy do takiego momentu, kiedy ta uchwała związana z budżetem obywatelskim jest stała i zmiany są nieznaczne, ale ta zmiana, którą wprowadziliśmy w tym roku, rzeczywiście daje możliwość większej liczby terenów, na których może się zadziać jakaś nowość, jakaś renowacja, odnowienie właśnie boisk, które nie są zarządzane przez kluby sportowe. Startujemy dzisiaj, właściwie w tej chwili możecie Państwo zajrzeć na stronę internetową bo.opole.pl i już zacząć wypełnianie formularza online, zgłaszanie projektów od dzisiaj 12 maja do 28 maja, również do północy. Tradycyjnie po tym czasie zgłaszania tej fantastycznej burzy mózgów mieszkańców nad projektami jest ocena projektów i formalna, i merytoryczna. Widzicie Państwo, że to co roku w harmonogramie jest czas najdłuższy, bo wymaga też bardzo wytężonej pracy wydziałów Urzędu Miasta, jednostek miejskich, które weryfikują bardzo dokładnie każdy projekt, analizując możliwości jego realizacji, adekwatność kwoty zaproponowanej przez mieszkańców. Końcówka sierpnia, właściwie ostatni dzień sierpnia i początek września, to czas na odwołania, to jest bardzo ważny zapis w uchwale dotyczącej budżetu obywatelskiego. Po tej ocenie, po pracy zespołu do spraw budżetu obywatelskiego, po analizie i spotkaniach z wnioskodawcami, zwłaszcza tymi, których wnioski w początkowej fazie są ocenione negatywnie, każdy z mieszkańców wniosku negatywnie ocenionego ma szansę na odwołanie, kiedy ponownie spotykamy się i debatujemy nad tym konkretnym wnioskiem i cieszymy się, że tak naprawdę ta rozmowa z mieszkańcami bardzo często doprowadza do tego, że projekt po nieznacznych zmianach wraca na listę do głosowania i otrzymuje ocenę pozytywną. Publikacja listy do głosowania, czyli ten moment już najbardziej gorący, na który czekają wnioskodawcy, nastąpi między 22 a 23 września. I ostatni element, przynajmniej ten przygotowujący procedurę, to głosowanie, kiedy też startują piękne kampanie promocyjne wnioskodawców. Każdy chce zachęcić do głosowania na swój projekt. Głosowanie w tym roku odbędzie się od 24 do 13 października, czyli tradycyjnie jesienią. Kwota już padła, ale myślę, że warto ją przypomnieć, o 500 tysięcy złotych więcej niż w poprzedniej edycji. W tym roku w puli, w portfelu mamy 8 600 000 złotych. Tradycyjnie w podziale na projekty ogólnomiejskie, w których są 2 miliony złotych i tutaj maksymalna pula jednego projektu to może być nawet 2 miliony złotych, minimalna to 10 tysięcy złotych. Przypomnijmy, myślę, że Państwo doskonale o tym wiecie, ale mieszkańcy, mieszkanki często o to dopytują, skąd ta kwota minimalna 10 tysięcy złotych. Staramy się stworzyć taki montaż porozumienia między budżetem obywatelskim a inicjatywą lokalną. Inicjatywa lokalna to też ciekawe narzędzie wpływania na miasto, w której rzeczywiście można złożyć wniosek do 10 tysięcy, więc chcemy, żeby tutaj ta korelacja między inicjatywą lokalną a budżetem obywatelskim była i ona jest, stąd kwota minimalna 10 tysięcy złotych. Dla przypomnienia, inicjatywy lokalne w trybie ciągłym można zgłaszać od 2 stycznia do 15 września. W portfelu dzielnicowym kwota 6 600 000 złotych, minimalna to znów 10 tysięcy złotych, a maksymalna stanowi maksymalną kwotę w danej dzielnicy. Jak Państwo wiecie z minionych edycji, kwoty w dzielnicach różnią się, one są związane po pierwsze z powierzchnią danej dzielnicy, które przecież są różne, i z liczbą mieszkańców, więc te kwoty rzeczywiście w 13 rejonach, tyle ile mamy dzielnic w Opolu, nieznacznie są różniące się od siebie, co istotne i uzasadnione z uwagi na liczbę mieszkańców i powierzchnię. No takim rekordzistą jest na przykład dzielnica 12, czyli Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski, gdzie w tej edycji budżetu obywatelskiego mamy 900 tysięcy złotych. Szanowni Państwo, kilka takich szczegółów dla przypomnienia. Brak ograniczenia wiekowego, budżet obywatelski, jak bardzo mocno podkreślamy, jest formą konsultacji społecznych, a konsultacje społeczne prowadzone przez samorządy z mieszkańcami nie mają ograniczenia wiekowego, czyli każda osoba niezależnie od wieku może tutaj zgłosić projekt, a jesienią na niego zagłosować, przy czym osoby poniżej 18 roku życia, oczywiście za zgodą prawnych opiekunów, mogą taki projekt złożyć, a jesienią zagłosować. Strona już dobrze znana, www.bo.opole.pl, czyli wszystko dzieje się za pośrednictwem internetowej platformy, którą
myślę,

0: ponieważ mieszkańcy naprawdę bardzo dobrze znają. Wniosek składamy elektronicznie i elektronicznie również zbierane są głosy poparcia, żeby projekt mógł przejść do pierwszej oceny, jeszcze formalnej, nie merytorycznej, musi uzyskać 20 głosów poparcia, które również, dosłownie mówiąc, klikamy na tej stronie internetowej aż do uzyskania 20 głosów poparcia. Możliwa realizacja projektów na terenach placówek oświatowych, to pozostaje bez zmian, oświata nadal w grze, kolokwialnie mówiąc, i również możliwa realizacja na obiektach sportowych, pod warunkiem, że nie są one użytkowane, koordynowane przez kluby sportowe. To, o czym pan prezydent powiedział na samym wstępie, to jest ta nowość tej edycji, zmiana, która nastąpiła decyzją radnych miasta Opola, a była rekomendowana przez mieszkańców w drodze ewaluacji i zaopiniowana pozytywnie przez Zespół do Spraw Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej. Bardzo ważna cecha projektów składanych do budżetu obywatelskiego. Szanowni Państwo, powtarzamy to od lat. Ogólnodostępność. Pamiętajmy, że projektu nie składamy tylko dla siebie czy dla jakiejś konkretnej ulicy. Projekt ma być ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców. I jeśli chodzi o takie zasady, to również to, co pozostało z minionych edycji, wyłączone z naboru projektów w budżecie obywatelskim, są te, które są realizowane na obiektach klubów sportowych, ochotniczych straży pożarnych, a także inwestycje realizowane w placówkach służby zdrowia.
1: Tomasz Paluch, zastępca naczelnika Centrum Dialogu Obywatelskiego. Przypadła mi rola mówienia najbardziej pasjonującej tutaj części oceny formalnej, merytorycznej, ale jak pani naczelnik wspomniała, w sumie najważniejszej, tak? Ponieważ no, po to są składane wnioski, żeby były, mogły być realizowane. A żeby mogły być zrealizowane, no to muszą przejść pozytywnie tą ocenę formalną i merytoryczną. Tutaj bardzo dużo już pani naczelnik też powiedziała o całym systemie składania, natomiast taką nowinką też w formularzu wniosku jest interaktywna mapa, na której można zaznaczać działki, na których będą realizowane projekty inwestycyjne. To jest duże ułatwienie dla mieszkańców. Mieszkaniec po wyborze odpowiedniej dzielnicy, który chciałby realizować swój projekt, będzie miał do dyspozycji działki, które są w dyspozycji miasta i to mocno ułatwi oznaczanie tych działek. Już nie trzeba będzie tego dzwonić, szukać, tylko mieszkańcy będą mogli samodzielnie wybrać nieruchomość, na której miałby być projekt realizowany. Jeżeli chodzi o ocenę formalną i merytoryczną, to tak jak już było wspomniane, ocena formalna wykonywana jest głównie na podstawie tych informacji we wniosku. To wiadomo, czy wniosek został złożony w odpowiednim terminie, czy przez uprawnioną osobę został złożony, czyli przez osobę, która mieszka na terenie Opola. To poparcie, o którym mówiła pani naczelnik, czyli 20 osób, które popiera ten wniosek, jest też niezbędne. Właściwie określa charakter zadania, czyli czy jest to zadanie nieinwestycyjne, czy zadanie inwestycyjne. Oczywiście tutaj też kwota, nie można przekroczyć kwoty. Na szczęście wniosek nie przepuści kwoty wyższej niż określona w zarządzeniu. Nie narusza praw osób trzecich ani dóbr osobistych, to też tutaj sprawdzamy, żeby po prostu wnioski były dla wszystkich i nikogo nie obrażały i nie narusza norm moralnych i społecznych. No to są takie podstawy, które wydaje mi się są istotne.
2: Mówili wiceprezydent Łukasz Sowada, naczelniczka Centrum Dialogu Obywatelskiego Dorota Piechowicz-Witoń i zastępca naczelnika CDO Tomasz Paluch. Nabór zadań do budżetu obywatelskiego potrwa do 28 maja. Głosowanie odbędzie się jesienią.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
4: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
5: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
6: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
7: Remont cząstkowy nawierzchni na ulicy Marka z Jemielnicy w Opolu to prace zapowiadane przez Miejski Zarząd Dróg jeszcze na dzisiaj. Prowadzone mają być na pasie w kierunku centrum miasta. No i w czasie robót spodziewajcie się sterowanego ręcznie odcinkowego ruchu wahadłowego. A na razie spokój i niewielki ruch na ulicach miasta.

No dawajcie, nie ma co przeciągać. Zaczynamy czwartek, najlepiej od razu tak jak lubicie. Podkręcamy tempo i działamy. Waldek Derłak, cześć, dzień dobry, hej. To już w pół do siódmej na zegarach.

Podkręcamy tempo w Melo Radio od samego rana i sprawdzamy wasz refleks. Ja podaję numera, wy dzwońcie. 321-321-777. Jak tam wam się ten dzień zaczyna i na co się dzisiaj szykujecie? Mam dla was torbę Melo Radia przyszykowana. Czeka, do kogo trafi? Może być wasza. Dzwońcie jak najszybciej. 321-321-777. Czekam na was już teraz. Dzwońcie do Melo Radia. Za 21 minut siódma.

0: Modelki i Włodarski w Meloradiu. Lubię cię jak lato, my też lubimy jak jest gorąco i fajnie od samego rana. Marta, powiedz, że tak jest u ciebie dzisiaj, hej.
1: Hej, słonecznie nie jest, ale coś już się przebija przez skórę.
0: Jak ty ładnie umiesz odpowiedzieć, żeby od razu goręcej się zrobiło. No, na brak wrażeń to chyba u ciebie narzekać dzisiaj nie można. Co tam się szykuje?
1: Nie można. Zaczynamy remont mieszkania, malowanie, składanie szaf, także wszystko idzie w takim szalonym kierunku.
0: Słuchaj, to ja teraz powiem ci coś, co będziesz mówić swojemu partnerowi, dobra? Jak najczęściej. Wiesz, co to jest?
1: Dobra.
0: Dwa słowa, albo trzy. Nie denerwuj się. Nie denerwuj się. Dobra?
1: Słyszę to bardzo często, także...
0: Marta, rozgrzewka poranna dla ciebie, uwaga.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Mleko owsiane czy krowie?
1: Krowie, zdecydowanie.
0: Lecimy dalej. Ciasto czy czekolada?
1: Czekolada.
0: Kawa mrożona czy gorąca?
1: Mrożona.
0: I tak jak Marta to zrobiła teraz właśnie, jest idealnie, tak zgarniasz merch od Melo. Melo torbę pakujemy i wysyłamy. No to remontujcie, działajcie. Cześć, bye.
2: Trzy szoty w Melo.

0: Yes, and yes, w Meloradio, tak podkręcamy tempo. Czujecie to, wstajecie i czujecie się jak król tego dnia, no a przynajmniej poranka, nie? Marcin, tak to jest, fajnie.
1: No powiedzmy o 3:20 to średnio brzmi, ale teraz to już być może tak.
0: Za chwilę newsy.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Sam Felt i Hey Son w Melo. No to sprawdzimy zaraz, czy po królewsku też czwartek was podejmie. O prognozie pogody za chwilę też więcej powiemy. Za 6 minut 7:00.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A
8: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
10: Tak, tak.
9: Od 6 do 9.
10: Od 6 do 9 w Rzepce.
9: Za 6,99 i że na bogato.
10: Teraz w Rzepce od 6 do 9 w super cenie.
9: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
10: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
9: Dokładnie.
11: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleo Farm.
13: A ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
14: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
15: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
16: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
17: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Po reklamie. To jest Melo Radio. Pogoda.
0: We'll be right back.
20: Nawet 17 stopni mogą dzisiaj pokazać termometry w Opolu około godziny 15 czy 16, ale też zachmurzenie w ciągu dnia będzie rosnąć i w końcu również pojawi się deszcz. Późnym popołudniem lub wieczorem parasole mają się przydać dzisiaj na Opolszczyźnie. Temperatura rośnie, po południu będzie też wzmagał się wiatr, a od jutra już więcej deszczu i stopniowe ochłodzenie w Opolu.
0: Już prawie siódma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
1: Pentagon nagle odwołał przerzut 4000 żołnierzy do Polski, tak donoszą amerykańskie media. Szef polskiego MON-u stwierdził, że ta sprawa nie dotyczy Polski i wiąże się z zapowiadanymi wcześniej decyzjami. Poznań też będzie przeprowadzał transkrypcję małżeństw jednopłciowych. Prezydent miasta Jacek Jaśkowiak zapowiada, że urzędy zostaną jak najszybciej przygotowane do tej procedury.
21: Bez zbędnej zwłoki. W zakresie Urzędu Stanu Cywilnego musimy to po prostu tylko posprawdzać i będziemy to starali się zrobić jak najszybciej. Ja zakładam, że to jest kwestia bardziej miesiąca niż miesięcy.
1: Wcześniej po wyrokach sądów taki krok zadeklarowała Warszawa. Elina Świtolina będzie rywalką Igi Świątek w półfinale turnieju tenisowego w Rzymie. Ukrainka pokonała reprezentantkę Kazachstanu Jelenę Rybakinę. Półfinał z udziałem Igi Świątek rozpocznie się dziś, nie wcześniej niż o 20.30.
0: Czwartek to w ogóle mógłby być moim ulubionym dniem. No, naprawdę, serio, gdyby nie piątek. Ale dzisiaj też jest fajnie. Podkręcamy tempo. Waldek, Marcin, Daria, siema, hej. Inni gadają, my gramy.

Mocno wciąga nas dzisiaj od samego rana. Czwartek, jest 14 dzień maja, to Roxy Węgiel i Miasto. 12 minut po godzinie 7 w Melo. Wbijajcie na meloradio.pl ze swojej komórki, bo mamy do was takie pytanie. Jakbyście mogli zjeść śniadanie z kimś, z kim chcielibyście tak naprawdę mocno, to kto by to był? Co, z kim chcielibyście zjeść śniadanie i o czym z nim pogadać przy takim śniadaniu? No, dajcie znać. Ciekawi jesteśmy mocno. Wbijajcie, czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Możecie wejść z komórki i nagrać i wysłać głosówkę do nas. A teraz Anima w Melo.

0: Sigala, Sweet Lovin' w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Z kim chcielibyście zjeść śniadanie? Jakbyście mogli tak się chwilę zastanowić, pomyśleć i wybrać tą jedną taką osobę, co? Jakąś gwiazdę, celebrytę, może kogoś znanego, może kogoś totalnie nieznanego. Dajcie znać, nagrajcie głosówkę. Czekamy na was na meloradio.pl. Tam na dole słuchaweczka, wciskacie, nagrywacie i wysyłacie i zgarniacie fajny merch. No to teraz uwaga, bo będzie o fajnym sposobie, który może się wam przydać. Znacie to uczucie, nie? Dzwoni telefon, odbieracie i już wiecie, że to było niedobre. Niedobre to było, że odebraliście, bo no tam ktoś was zaczyna na coś namawiać, na kupno.
1: Nie, najgorzej.
0: No, jak poradzić sobie z natarczywymi telefonami i takimi ludźmi, którzy wiecie, dzwonią i no, namawiają was na niby coś darmowego, a później się wiadomo, okazuje, że to nigdy nie jest darmowe i tracicie tylko czas. W sieci pojawiło się nagranie faceta, który stworzył skrypt automatycznie oddzwaniający na spamowe telefony i wciągający tych rozmówców w długą dyskusję. Program ma za zadanie po prostu marnować czas oszustów i telemarketerów i najfajniejsze jest to, że słychać, że oni się w to mocno wkręcają, bo wiadomo, chodzi im o to, żeby nabijać czas rozmowy. No i działa to tak, że skrypt po prostu odpowiada na ich pytania, podtrzymuje rozmowę i może to tak trwać w nieskończoność. Macie jakieś fajne sposoby, żeby się, wiecie, pozbyć czegoś takiego, Daria?
1: Ja na przykład nie odbieram często, po prostu.
0: Ja odbieram. Ja zawsze odbieram. To jest prosta rzecz. Ja zawsze odbieram i robię halo. Halo, nie słyszę. Halo? Halo, halo?
1: Ja odbieram. O nie, Waldek, ty tak mi zawsze halo? Robisz. No halo? Co
0: nie,
1: za
0: ham? Właśnie. Nie słyszę? Ups! Disco X on

0: Nadal, tak to jo, no to mówcie do nas, czekamy na wasze głosówki. Z kim chcielibyście zjeść śniadanie, jakbyście mogli tak sobie wybrać, co?
1: Strasznie bym chciała zjeść śniadanie z kapibarami z wrocławskiego zoo. Może byśmy za dużo nie pogadały, ale na pewno by towarzystwo było nieziemskie.
0: Byłoby oryginalnie i wrażenia no zdecydowanie dłużej niż na cały dzień by trzymały. DJ Antoine za chwilę w Melo.
2: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Buskozdrój.
3: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
4: Masz to w Brico.
5: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocje. Finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora, Opole, ulica Wrocławska 143.
9: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio od 25 lat łączy region.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz.
11: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
12: Oszczędzam.
11: O, a ile?
12: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
13: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
10: Bo w Media Ekspert taniej.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
16: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest Twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
17: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
18: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
19: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beat. 12-13 czerwca Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beat na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeat.pl.
20: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
21: Tak, tak.
20: Od 6 do 9.
21: Od 6 do 9 w Żabce.
20: Za 6,99 i że na bogato.
21: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
20: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
21: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
20: Dokładnie.
22: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
23: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
0: O reklamie.

0: Odkręcamy tempo w Mela Radio od rana. Dzisiaj w czwartek, 14 dzień maja, mamy za 17 minut. Będzie 8. My pytamy was, z kim chcielibyście zjeść śniadanie, jakbyście tak sobie mogli powybierać, co?
1: Numer jeden to jest oczywiście pan Frycz, który grał główną rolę w Ślepym od świateł. Myślę, że dogadalibyśmy się, jeżeli chodzi o jedzonko.
0: Prawie dogadane, no dobra, a twoje propa?
2: Jak śniadanko, to tylko z Wojtkiem Szczęsnym.
0: A, rozumiem, okej. A wy co myślicie w temacie? Nagrajcie głosówkę, czekamy, bo fajny merch też mamy dla was. Loko, loko. Je to Gordo w Melo. Już za 17:08.

0: Applejack, CIA, David Guetta i Wake to Die. Dobra, nie kłóćcie się, z kim tam chcielibyście na śniadanie pójść. Newsy będą już za chwilę, to na pewno. Będzie też prognoza pogody, więc warto, żebyście byli z Melo. Ja tak liczę na to, że wiosna znów wróci. Sprawdzimy szczegóły już za chwilę.
1: A już o 8:00 zagramy.
0: Ellie Goulding w Melo Radio.

0: Już za 8 minut 8.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Przez Orny zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
9: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
10: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
9: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
12: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
13: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
14: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
16: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 000 kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 000 mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 000, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 000 z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 000 od Oleofarm.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
23: Mamo!
0: weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
1: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
1: I rower, i mój kocyk. No i buba.
23: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
24: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99. Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto.

zeszłym roku czekana jest przebudowa ulicy Wrocławskiej w Opolu od skrzyżowania z Nysy Łużyckiej do mostu nad kanałem Ulgi, a chodzi o budowę nowoczesnej ścieżki pieszo-rowerowej o długości ponad 800 metrów, która połączy te rejony z centrum miasta. Dofinansowanie jest już przyznane, a prace rozpoczną się w pierwszym kwartale przyszłego roku. Rośnie temperatura w Opolu, 15 stopni będzie w południe i przyjemne 17 stopni około godziny 15, chociaż po południu odczuwalna temperatura może być jednak niższa, bo ma się wzmagać wiatr. Będzie też rosnąć zachmurzenie dzisiaj nad Opolem i regionem, aż w końcu w drugiej połowie dnia przydadzą się parasole. Deszcz mamy w prognozach również na kolejne dni, no i mamy w nich również stopniowe ochłodzenie w regionie.

0: To już prawie ósma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
1: Do końca maja ceny paliw z niższą akcyzą i podatkiem VAT rząd przedłużył obowiązywanie programu CPN. Nie wiadomo jednak, czy będzie on obowiązywał także w kolejnych miesiącach. Analizujemy sytuację, mówi minister finansów Andrzej Domański.
2: To nie jest program tani, powiedzmy to sobie otwarcie. To nas kosztuje budżet 1 600 000 000 zł miesięcznie.
1: A dziś za litr benzyny zapłacimy nie więcej niż 6,39, a za diesla 6,92. Xi Jinping i Donald Trump rozmawiali w Pekinie. Prezydent USA nazwał chińską głowę państwa wielkim przywódcą i zapowiedział, że oba kraje będą miały fantastyczną przyszłość. Piłkarze Paris Saint-Germain mistrzami Francji zapewnili sobie tytuł na jedną kolejkę przed końcem ligi, wygrywając na wyjeździe z Lens 2-0. To ich 5. z rzędu i 14. w historii tytuł.
0: A ja mogę śmiało was zapewnić, że przed wami dzisiaj fantastyczna przyszłość. W tej najbliższej już za chwilę udowodnicie, że jesteście gotowi na wszystko. Waldek, Marcin i Daria, podkręcamy tempo. Inni gadają, my już gramy. Jest ósma.

Hey, ty, don't stop, Melo Radio. Gotowi na wszystko, ta zabawa rusza już za chwilę, czekamy na was. 321-321-777. Dzwońcie i próbujcie. Dwie poprawne odpowiedzi dają wam skiety. Za jedną mamy melotorbę, taki fajny merch do zgarnięcia już za chwilę. Może być wasz. Wystarczy, że dodzwonicie się i udowodnicie, że jesteście gotowi na wszystko. Czy to dużo? Sprawdźmy. Czekamy na dwie osoby. Szansę macie właśnie teraz. Dzwońcie do Melo Radio. Zaczynamy już za chwilę. 321-321-777.

0: Przed numer ma moc, Four Strings. I Take Me Away w Meloradiu, 16 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Meloradiu.
0: Dzisiaj startują Ania, cześć Aniu, hej. Halo.
2: Halo, jestem.
0: O, słyszymy się, ja też, to dobrze. I jest też Darek, hej Darek.
3: Słucham, hej, hej.
0: Hej, hej, to my słuchamy. Darek skupiony. Darek, wyluzuj troszeczkę. Czwartek jest, weekend blisko. Spokojnie, dobra? Później będziesz taki poważny.
3: Dobra jest.
0: Dobra? Okej, okay. Jak dobra jest, to jedziemy.
3: Dobra.
0: Uwaga, w tej zabawie za dwie dobre odpowiedzi dostajecie skiety, za jedną melotorbę, a zasada najważniejsza jest taka, że kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Formalności za nami, czy to jest jasne?
2: Tak.
3: Tak jest.
0: Świetnie, no to co? To nie przeciągając, prawda? Daria?
4: Nie przeciągamy, ja też wszystko wiem. Lecimy!
1: Gotowi na wszystko.
0: Uwaga, pytanie numer jeden. Z jakiego filmu pochodzi ten cytat?
5: Poddaję się, dajcie mi wszyscy święty spokój.
0: Kto
2: Ania?
0: Kto wie? Ania, słuchamy. Ania pierwsza?
2: Seks misja.
0: Bardzo dobrze, Seks misja. Dzisiaj wyobraźcie sobie 42. rocznica premiery tego filmu z kultowymi cytatami właśnie. No dobra, lecimy dalej. Punkt na koncie Ani, a pytanie numer dwa jest jeszcze bardziej zaskakujące. Co dzisiaj założyła Daria? Bluzę z kapturem czy zimową kurtkę?
2: Ania?
0: Ania? Słuchamy.
2: Zimową kurtkę.
0: No, aż tak nie jest zimno,
4: kochana.
0: Aż tak kiepsko z nią nie jest. Nie, bluzę z kapturem.
2: No ja się sama zastanawiałam dzisiaj, czy nie założyć zimowej kurtki.
4: Naprawdę? Wow.
0: Powiem ci, jak się jedzie z samego rana, tak wiecie, wcześniej do radia, no to tak, to faktycznie, tak można, widoki takie. No dobrze, słuchajcie, jeden punkt na koncie Ani, dla Ani mamy melotorbę. Darek, a ty się tam nie przejmuj, chłopie, i oczywiście luziku trzymuj, bo dla ciebie też fajny merch. Daria już pakuje, zdejmuje kaptur, wkłada to wszystko do paczuszki i wysyła do was, dzięki.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko w Meloradiu.
0: A my z naszą zabawą wracamy już jutro, ale fajnie, bo to będzie piątek. Jak zwykle po 8 sprawdzimy, czy jesteście gotowi na wszystko. W Melo, Sony Fodera.

0: Don't Wanna Go Home. Meduza w Meloradio. Czuć, że zbliża się weekend, no nie? W czwartek rano dzisiaj jesteśmy, już jest nieźle. 27 minut po godzinie 8. Pytamy was dzisiaj, z kim chcielibyście zjeść śniadanie. Czekamy na wasze głosówki.
1: Chętnie zaprosiłabym na nie Dawida Kwiatkowskiego.
0: Ciekawy wybór. Czekamy na meloradio.pl. Można wejść, wcisnąć zieloną słuchawkę i nagrać. A twoje propos?
2: Śniadanie to ze Snoop Dogiem. Gwarancja obfitości.
0: To obfitego czwartku. David Guetta i One Republic w Melo. Za chwilę.

0: Melo Radio. Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
1: Jak tak? To Allegro.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
8: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Kto zwalcza ból?
14: Voltaren!
13: Kto?
14: Voltaren! Voltaren!
15: Ból szyi po pracy?
16: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu.
15: Ty skup się na grze.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
19: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
21: Uwielbiam rysowanie.
22: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnienia śnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
23: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
24: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
25: Wszystko, czego dziś chcę.
26: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
27: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
0: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
1: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
2: Tak, tak.
1: Od 6 do 9.
2: Od 6 do 9 w Żabce.
1: Za 6,99 i że na bogato.
2: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
2: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
3: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
21: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
27: Po reklamie.

Ależ to zabrzmiało. Ten numer Animals wydał, gdy miał 17 lat. Wyobraźcie sobie, dziś ma urodziny Martin Garrix, najlepszego, który teraz tylko na jednej platformie streamingowej ma prawie 2 miliardy wyświetleń. Muzą zajął się bardzo wcześnie, chodził do szkoły, gdzie uczył się podstaw produkcji muzyki, skończył ją w wieku 14 lat, a jeszcze przed swoją 18 zagrał na Tomorrowland. W tym roku też będzie tam gwiazdą. To ja tylko podpowiem, że zabierzemy was tam już niedługo. Więcej szczegółów o tym, jak wybrać się na to wydarzenie i przeżyć coś niesamowitego razem z Melo. A teraz już Felix Jan, Kaskada i Boy You Turn Me w Melo za 17.09.

0: Bad Angel, Animal Lisa. Najlepszy drop nowych hitów w Melo mamy dla was. Za 8 minut będzie 9 i będą newsy za chwilę.
1: A w nich będzie trochę o pucharze hokeistów z Finlandii, który zwykle jest po prostu psuty, o tak powiem.
2: A już o 9 zagramy.
0: Ile Oaks, Melo Radio, Breaking Dishes. Dobra, tylko żeby się w pogodzie nic nie psuło, dobra? Sprawdzimy, to już za chwilę prognoza na czwartek w Melo.

0: Autopromocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
7: Hot Grill.
8: Parilla Caliente.
9: Grilla Calda.
10: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek. Amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach.

0: Czaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach centrum.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
5: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato. To.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie. Konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

Miejski Zarząd Dróg zapowiada dzisiaj ciąg dalszy prac drogowych. Na ulicy Marka z Jemielnicy chodzi o cząstkowy remont nawierzchni. Prace na pasie w kierunku centrum miasta dzisiaj mają się zakończyć, ale oznacza to jeszcze jeden dzień ruchu wahadłowego sterowanego ręcznie, no i ewentualnych opóźnień.

0: zmienne zachmurzenie dzisiaj nad Opolem i regionem i może pojawić się deszcz w drugiej połowie dnia, tak wynika z prognoz. Temperatura rośnie, 15 stopni w południe i 17 stopni maksymalnie dzisiaj około godziny 15 czy 16 pokażą opolskie termometry. Wiatr po południu może się wzmagać. A kolejne dni przyniosą stopniowe ochłodzenie, jutro 14, pojutrze 13, w niedzielę 12 stopni w Opolu. No i deszcz w prognozach do końca tygodnia.
1: Już prawie dziewiąta. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Prezydenckiej wizyty w Kijowie na razie nie będzie. Podczas szczytu bukaresztańskiej dziewiątki w Rumunii prezydent Karol Nawrocki spotkał się w cztery oczy z Wołodymyrem Zełenskim. Mimo że ukraiński prezydent powtórzył zaproszenie, to na razie Karol Nawrocki do Kijowa się nie wybiera.
3: Zapraszam je na Ukrainę do Kijowa, być może w przyszłym roku.
2: Do pierwszego spotkania prezydentów doszło w ubiegłym roku w Warszawie. Niemiecki przemysł motoryzacyjny czeka fala zwolnień. Do 2035 roku pracę może stracić ponad 220 tysięcy osób. Główne powody to kryzys konkurencyjności i wysokie koszty energii. Przechodni puchar dla hokejowego mistrza Finlandii jest co roku rytualnie niszczony. To już tradycja. Sprawiło to jednak, że złotnik zajmujący się od 30 lat jego naprawą zrezygnował z pracy. Jest po prostu zmęczony tą sytuacją.
4: A wy mu się nie dziwicie? Nie zmotywowałoby was to raczej do zostawienia tego wszystkiego niż zajęcia się pracą? Spokojnie, proszę się nie poddawać, mamy czwartek, będzie nieźle. Podkręcamy tempo w Melo. Jest dziewiąta.

I like it, Alesso i Night Swift w Melo Radio, a już w następną sobotę, 23 maja w Warszawie koncert Florajdy. Mamy dla was zaproszenia, wbijajcie szybko na meloradio.pl i zgłoście się, napiszcie nam, dlaczego chcecie pójść na koncert Florajdy. Zostawcie swój numer telefonu i pamiętajcie, jak do was zadzwonimy w słuchawce, usłyszycie coś takiego, na co powinniście odpowiednio zareagować. Oh, sometimes I get a good feeling. Yeah. No właśnie, i już za pro na Florajdę są wasze. Proste, nie? Wbijajcie, czekamy na meloradio.pl i pamiętajcie, jak należy zareagować na dźwięk, który usłyszycie od nas.

0: Blaze i Kisses.
1: Melo Radio, podkręcamy tempo. Teraz Daria uważa, już prawie cię mają. Uwaga, uwaga, uwaga.
2: Co?
1: No, no. Słuchajcie, skarbówka się zabiera za intensywne sprawdzanie wszystkich handlujących w internecie. Także wszyscy, którzy sprzedają ciuchy. Zobacz, cały czas się śmieje jeszcze. Ktoś się śmieje, ten się śmieje, no.
2: No nie mogę słuchajcie, inaczej. No,
3: pani Grażyno, tu jest, tu siedzi.
1: Tak, tu proszę, zapraszamy, tu jest.
2: Dzień dobry.
1: W razie czego ją doprowadzimy. Słuchajcie, no. Zaczynać się martwić powinni się wszyscy, którzy handlują takimi, wiecie, raczej nowymi rzeczami i po prostu kombinują. Jak tam od czasu do czasu coś sprzedajecie na jakimś portaliku, to wiecie, spokojnie, jak to są wasze rzeczy, jakieś używane i nie jest tego za dużo, to raczej nikt się czepiać nie będzie, nie? Was! Bo z Darią to ja myślę, że byśmy mogli...
2: Ja jestem bardzo uczciwa zawsze, okej? W porównaniu do was.
3: Ale za dużo.
2: Nie. Słuchaj, wystarczająco.
1: Do nas to w ogóle nie ma porównania.

0: I jedziemy, bo dobrze się niesie ten numer Gibbs w Melo Radio. No to niech się poniesie, że szybka kasa też jest dla was do zgarnięcia jeszcze dziś w Melo Radio. Czekają na was 200, a ja mam pytanie do was, jakie wy macie pomysły, na co wydać te pieniądze? Jaka propozycja, Paweł?
1: Mam zamiar kupić sobie jutro walizkę, jakąś taką większą, bo wyjazd jest pojutrze.
0: Idealnie się przyda na pewno taka szybka kasa na ten cel, a jaki wy macie powód i jaki cel, na co chcielibyście wydać szybką kasę od Melo Radio? Zaskoczcie nas czymś, wbijajcie na meloradio.pl i zgarniajcie od razu szybką kasę. Jak już do was zadzwonimy, będzie wasza.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Struxi Developer zaprasza na dni otwarte. Już 22 i 23 maja. Opole, ulica Nefrytowa na osiedlu Róży Wiatrów. Sprawdź, co możesz zyskać ze Struxi. Przyjdź, wybierz mieszkanie, a w cenie otrzymasz ogródek i dwa miejsca postojowe przy zakupie. Znajdź struxi.pl i zapamiętaj. 22 i 23 maja. Nefrytowa w Opolu.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
11: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
12: Tak, tak.
11: Od 6 do 9.
12: Od 6 do 9 w Rzepce.
11: Za 6,99 i że na bogato.
12: Teraz w Rzepce od 6 do 9 w super cenie.
11: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
12: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
11: Dokładnie.
13: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.
17: To jest Melo Radio.

0: Ian Carrier. I Red Light w Meloradio. Podkręcamy tempo, już za 19 minut będzie 10. Słuchajcie, jest takie miejsce nad polskim morzem, gdzie w środku lata będzie na pewno gorący klimat w tym sezonie. Od 31 lipca do 2 sierpnia Sunrise Festival w Kołobrzegu. Możecie tam być, bo mamy dla was zapro na to mega wydarzenie. Te imprezy nie możecie przegapić. Zagrają Paul Van Dyk, Axwell, Sonny Federa oraz Afrojack i wielu innych. I mamy jeszcze coś. Jutro nowy program na naszej antenie. O. Super Before przed dobrym Melo, czyli Sunrise On Air w Melo Radio z najlepszą klubową muzą. Mocno was te sety rozgrzeją. Już jutro.
1: Ekstra.

0: Przyjemny klimacik ma ten numer. Milky David, Get It Just The Way You Are. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. I taki właśnie przyjemny klimacik. I tak też będzie, bo Adi jest. Siema, hej.
1: No siemanko, no postaram się dowieść, bo słoneczko widzę, że tutaj wyszło. Zaraz zrobimy tak, żeby to słońce było w całej Polsce. No i w ogóle, żeby była impreza. Czemu by nie?
2: A już o 10:00 zagramy
1: Handy Dust, Caris is the Korea.
0: To ja też teraz tak powiem, będę jutro.
1: Dobra!
3: Jesteście jak politycy, ciągle coś obiecujecie.
1: Wiesz, co jest najfajniejsze? Że w przeciwieństwie do tych baranów my coś dowozimy.
3: Impreza na pewno.
1: Yeah!

0: take home.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszne.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio od 25 lat łączy regiony.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
7: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Po reklamie. Trafik.
8: Na drogach krajowych województwa opolskiego ruszyły prace związane z odmalowywaniem przejść dla pieszych. Na ekipy drogowców można dzisiaj będzie natknąć się na Krajowej 45 w rejonie Krapkowic, na drodze krajowej nr 42 Czaple Wolne, Ligota Dolna i między innymi na Krajowej 40. Piętnaście stopni w południe i 17 stopni maksymalnie. Dzisiaj około godziny 15 czy 16. To mamy w prognozach, jeśli chodzi o temperaturę, a jeśli chodzi o sytuację na niebie, to ona będzie się zmieniać. Raz więcej przejaśnień, to znów wzrost zachmurzenia. No i w końcu też deszcz pojawi się na Opolszczyźnie, a jutro, pojutrze i w niedzielę padać już będzie na pewno, tak wskazują dotychczasowe prognozy.
1: Są newsy Melo Radia.
8: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Udaremnione oszustwo metodą na policjanta w naszym regionie. Kryminalni z Głubczyc zatrzymali 17-latka podającego się za funkcjonariusza, który próbował wyłudzić 19 tysięcy złotych od 85-latki. Został zatrzymany w momencie odbierania gotówki. Trafił do aresztu. Grozi mu 8 lat więzienia. A w Opolu ujęty został nastolatek, który naraził Skarb Państwa na stratę 26 tysięcy złotych. Podejrzewany o związek z przestępczością narkotykową, 19-letni Opolanin zatrzymany został do kontroli. Jak się okazało, miał przy sobie e-papier bez polskich znaków akcyzy. Więcej miał ich w mieszkaniu i miał też narkotyki. Grozi mu wysoka grzywna i 3 lata więzienia. Na koniec opolski ogród zoologiczny z nowym lokatorem, pochodzący z Francji Ludwik. Samiec wilka grzywiastego dołączy do wilczycy Izy. Mówi Tomasz Taratuta z opolskiego zoo.
9: Na wolności wygląda to tak, że na co dzień są to raczej zwierzęta samotne. Natomiast ogród zoologiczny, wiadomo, rządzi się tu troszkę swoimi prawami.
8: Na wybiegu Ludwika zobaczymy prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. A już w sobotę Noc Muzeów będzie o niej za godzinę.
10: Minuta do 10:00, newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
11: Słowacja zamknęła przejścia graniczne z Ukrainą. Decyzję tłumaczy względami bezpieczeństwa. Obowiązywać ta decyzja ma do odwołania. Miliardy z Krajowego Planu Odbudowy na polski samochód elektryczny. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przekazał 4,5 miliarda złotych na budowę fabryki w Jaworznie. Technologię do pojazdów dostarczy firma z Tajwanu, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
12: Budujemy w Polsce samochód pod naszą marką na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn.
11: Budowa fabryki ma ruszyć wiosną przyszłego roku. Pierwsze samochody wyjadą z niej za 3 lata. I przy technice pozostajemy. Wiedza, dokładność i odpowiedzialność to według Polaków cechy dobrego inżyniera. Tak wynika z raportu przygotowanego przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Wśród młodzieży inżynier znajduje się na 3. miejscu preferowanych zawodów w przyszłości.
13: Siemanko, ja jestem Adi i zapraszam serdecznie na potężne granie. Kiedy inni gadają, my już gramy. Andy Daskaris, The Curio, od tego zaczynamy i do 14 jesteśmy razem. Siema!

0: Iba Michalał w Meloradio. 14 minut po 10:00, podkręcamy tempo. Czwartek dzisiaj w końcu. No, a skoro czwartek, to może fajnie by było zrobić coś przed weekendem szalonego. Cześć Daria, w ogóle
1: siema. Siema.
0: Szalona gwiazda Daria Kulej jest razem
1: Let's
0: z nami.
1: Go.
0: I dzisiaj pokażemy wam, tak jak wczoraj na Instagramie, w jaki sposób można wygrać bilety na Florajdę, który będzie w Warszawie już 23 maja. No bo tak, wy się zgłaszacie na meloradio.pl, a potem my do was oddzwonimy i co słuchacze będą mieli słuchawce? Daria.
1: No, sometimes I got a good feeling.
0: I waszym zadaniem, jak już to usłyszycie, jest zaśpiewać yeah. I już wygraliście i to jest wszystko jakby coś. Także wbijajcie, od razu to zróbcie.

się sami, The Chainsmokers, Ilzy All The Time. To jest Melo. I 26 minut mamy po 10. Skoro już trochę słońca się pokazuje, co bardzo mnie cieszy, to pomyślałem sobie, że trzeba iść mocno w tym klimacie. Lubię cię jak lato, modelki wodarskie za chwilę u nas, ale będzie też to model i Tiesto, Another Love. Trochę romantycznie.

0: 3 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kaston takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To pewne. Niskie ceny są

To model i jest to. A no to Lofi, 19 minut do godziny 11. Podkręcamy tempo. A propos Tiesto, to wy pewnie już o tym wiecie, a jeżeli nie wiecie, to tylko przypomnę, że z Tiesto my się słyszymy w jego magicznym Prismatic w dobrym melo i to już tak naprawdę jutro. Także będzie przepięknie. Po 22 szykuje się wyjątkowa uczta muzyczna, no bo tam wielu producentów w dobrym melo będziecie mieli okazję usłyszeć, ale właśnie, no będzie też pan Tiesto i znając jego miłość do eksperymentów muzycznych, to będzie na pewno grubo. Thomas Gray i Rumors, gramy to.

0: Calvin Harris, Jazzy i Satisfy. 10 minut do 11. Satysfakcja gwarantowana. Naze mną Marcin Sikora, siemano.
1: No hej.
0: Co tam masz dla nas?
1: Pszczółki.
0: Co? Pszczółki!
1: Pszczółki, no.
0: I co z nimi?
1: A nie jest chyba najlepiej, wiesz?
0: Aha. W takim razie sprawdzimy dlaczego.
2: A już o 11 zagramy.
0: Gordo, René, Zone Valti, Loco Loco. René Zone Valti to jeden z artystów, którzy pokażą się na Sunrise Festival, a ja daję znać, że w piątek o 21 specjalny program Sunrise On Air.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20:00 w TVN.
0: Po reklamie.

0: To jest Melo Radio. Pogoda.
1: Popołudnie i wieczór w Opolu i regionie wietrzne i częściowo deszczowe, tak wskazują prognozy. Na rozpogodzenia jednak też możemy liczyć w najbliższych godzinach, tak więc pogoda w kratkę i to wszystko przy temperaturze, która sięgnie dzisiaj 17 stopni około godziny 15 czy 16. Kolejne dni przyniosą stopniowe ochłodzenie, jutro tylko 14 stopni, pojutrze 13 stopni w Opolu i cały weekend ma być deszczowy w regionie.
0: Są newsy Melo Radia.
1: Monika Atrykowska, chwila, zapraszam. Do 28 maja mieszkańcy Opola mogą zgłaszać swoje propozycje w 13. edycji Miejskiego Budżetu Obywatelskiego. Do rozdysponowania jest, przypomnę, 8 600 000 zł. A teraz o innym rodzaju wsparcia. Maj to kolejna edycja Dni Osób z Niepełnosprawnościami organizowanych przez ZUS.
2: Spotkania z ekspertami ZUS są zaplanowane m.in. w Opolu, Strzelcach Opolskich, Krapkowicach, Pokoju i wielu innych miejscowościach, a harmonogram wydarzeń jest bieżąco aktualizowany na stronie internetowej ZUS.
1: Mówi Dorota Merska z oddziału ZUS-u w Opolu. Eksperci informują m.in. o możliwościach dofinansowania, leczeniu uzdrowiskowym, prawach pacjenta i wsparciu na rynku pracy. Teraz o instytucjach, które będą dostępne również w nocy. W sobotę w Opolu 18 Noc Muzeów. Swoje drzwi otworzy 15 różnych instytucji w mieście. Będzie można wziąć udział w wykładach, warsztatach i oprowadzeniach kuratorskich. Sobotnia Noc Muzeów potrwa od 18 do północy. A za godzinę powiem o kolejnych pieniądzach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2024 roku.
3: Minuta do 11. Newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
4: Nie zmniejsza się liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce, tak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodaje, że reorganizacja wojsk amerykańskich w Europie nie dotyczy Polski. To może być trudny sezon dla pszczelarzy. Wszystko przez chłodny kwiecień i suszę. Branża już teraz ostrzega, że tegoroczne miodobranie może być wyjątkowo trudne. Wiele pszczół choruje, a polski miód musi konkurować z zagranicznym, mówi prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie.
5: Są obawy co do miodu chińskiego. My tak do końca nie wiemy, jaki jest ten przepływ tego miodu.
4: Dlatego ze wsparciem idzie rząd. Od czerwca na każdym produkcie pszczelim pojawi się etykieta z dokładnym krajem pochodzenia i składem. W Zambii może powstać nowa granica płyt tektonicznych. Tak wynika z analizy gazu pochodzącego z tamtejszych gorących źródeł.
3: Siemanko, 11 na zegarach, a i po tej stronie u nas też będzie gorąco, bo no zagramy dużo mocarnej muzy. Na początek gościu, który będzie na Sunrise Festival, czyli Renny Zonnewald. Wy też tam możecie być. Słuchajcie uważnie Melo, na przykład wieczorem. I kiedy ktoś powie, ej, dajcie znaka, to się zgłaszajcie.

Alok, Khalid, Dive Into Me w Melo Radio, 13 minut po 11, podkręcamy tempo i słuchajcie, tylko przypomnę, że dzisiaj jest 14 dzień maja i mamy coś takiego jak Dzień Opiekuna Medycznego i Dzień Farmaceuty i z tej okazji oczywiście pracownikom pełniącym bardzo ważną misję i służbę wymienionych wcześniej zawodów życzę wszystkiego dobrego, ale też chciałem wszystkim przypomnieć, że ej, jak już mamy coś takiego, może to jest dobry moment, by się iść i przebadać, wiecie, sprawdzić, czy wszystko jest okej, tak po prostu. Czasem nawet, wiecie, morfologia wystarczy, nie? I to już jest od razu pełny obraz sytuacji. I panowie, też prośba, zbadajcie też to, co trzeba. To wy już wiecie co. To też trzeba badać.

Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat w Melo Radio. Piękna i bestia? Nie do końca, nie w tym przypadku, ale nuta, przyznacie, że jest naprawdę rewelacyjna. Bibercella, wydarzenie, którym cały czas żyjemy, chociaż TikTok ostatnio trochę cicho jest już na ten temat, ale myślę, że Bieber coś jeszcze wymyśli, żeby znowu zrobiło się o nim głośno. W tej godzinie jeszcze Anima, Georgie, Beautiful, bo prawdziwe piękno pojawia się przede wszystkim z serca.

0: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Może poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
7: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Gorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
8: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
15: Po reklamie. Autopromocja.
16: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
17: Meloradio.
16: Ale proszę uzasadnić.
17: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
16: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
17: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
18: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
16: Iga Dudziuk
17: i Mikołaj Kujawiński.

Jason Derulo w Melo Radio. Acapulco! Bardzo słoneczny numer i 19 minut do godziny 12, żebyście mogli poczuć się lepiej. A skoro gadamy o Jasonie Derulo, to na pewno wiecie o tym, że facet się bez przerwy przedstawia w swoich numerach, co już jest kultowe, ale to, co jest mega istotne, to mimo tego, że gość jest taki, wiecie, całkiem dobrze zbudowany, napakowany, to on kocha słodycze. I ma taką zasadę, że w mediach społecznościowych co trochę coś pichci takiego ultra słodkiego i bardzo potężnego. No i widziałem też, że facet jest całkiem niezły w robieniu tortów. No, także jak będzie kiedyś cukiernia Jasona Derulo, to polecam się wybrać.

0: rondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź w ten płyn lepiej zostać.

0: Offenbach. James Hype, sorry. Pomyliłem się. Be Mine, bo faktycznie tytuł jakby podobny. 10 minut do 12. Marcin Sikora ze mną, Szyba.
1: No cześć. Ja was zabiorę do pociągu i pojedziemy do dentysty.
0: Nie, no pociągiem do dentysty jak?
1: Tak, to normalnie.
0: Dobra, no okej, okay, no dalej do dentysty.
2: A już o 12 zagramy.
0: Marcin to ostatnie ma doświadczenie. Felix Jeni Kaskada. Boy, You Turn Me gramy za moment. Ty jeszcze jedziesz do dentysty, czy już masz spokój?
1: Ja już mam spokój, ale po drodze jeszcze tym pociągiem do dentysty spotkamy niedźwiedzia po drodze, wiesz?
0: Czekaj, co to jest za...

0: Reklama. W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błysko Zdrój.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
4: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
5: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
6: Świeżo

0: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3. Po reklamie.

0: Pogoda.
1: Jest szansa na 17 stopni jeszcze dzisiaj w Opolu i regionie około godziny 15 czy 16, ale kolejne dni przyniosą stopniowe ochłodzenie i przyniosą też deszcz, tak wynika z prognoz. Popadać może już dzisiaj po południu, a także wieczorem, ale od jutra deszczowych chmur będzie zdecydowanie przybywać. No i będzie jutro 14 stopni maksymalnie, pojutrze 13, a w niedzielę już tylko 12 w regionie.
0: Są newsy Melo Radia.
1: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. MSWiA zaakceptowało listę działań na terenie województwa opolskiego związanych z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 roku. Na ten cel z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na Opolszczyznę trafi prawie 90 milionów złotych na odbudowę i remonty dróg i mostów, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, budynków publicznych, boisk i placów zabaw. A tymczasem do Opolskiego Ogrodu Zoologicznego trafiło spod Marsylii niezwykłe zwierzę. Mowa o samcu wilka grzywiastego o imieniu Ludwik. Na wolności wilki grzywiaste żyją w Ameryce Południowej i cechują się niezwykłą dietą.
2: Ich dieta składa się w dużej mierze z owoców. Ten wilk, który do nas przyjechał, na przykład jest wielkim fanem i uwielbia jeść banany. W naturze też jedzą wilcze jagody.
1: Mówił Tomasz Taratuta z opolskiego zoo. Wilk Ludwik dołączył do wilczycy Izy. Centrum Opola z kolei opanują niebawem małe pieski. Pierwsza parada kundelków odbędzie się już w najbliższą niedzielę. Udział wezmą też podopieczni Opolskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Można będzie pozyskać informacje na temat adopcji.
3: Minuta do 12, newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
4: Rezerwacja biletu na podróż koleją, podobnie jak samolotem. Tego chce Komisja Europejska. Zaakceptowała nowy pakiet pasażera kolejowego. Chodzi m.in. o to, by na podróż między krajami z przesiadkami i u różnych przewoźników można było kupić jeden bilet. Samorządowcy z Podkarpacia sceptyczni wobec obróż dla niedźwiedzi. Ich zdaniem nie poprawi to bezpieczeństwa mieszkańców. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie chce je założyć 18 osobnikom. Dla nas to tylko pozorne działania, mówi wójt gminy Bukowsko Marek Bańkowski.
5: Co te obroże w kontekście bezpieczeństwa mieszkańców wniosą na dzisiaj?
4: W Polsce może być nawet 300 niedźwiedzi. A jeśli macie dziś w planach wizytę u dentysty, to musicie wiedzieć, że Neandertalczycy leczyli próchnicę już prawie 60 tysięcy lat temu. Uszkodzone tkanki usuwali za pomocą kamiennych narzędzi.
3: Siemanko, mamy 12, ja jestem Adi i mega się jaram, że jesteśmy razem. Kiedy inni gadają, my już gramy, wiadomy temat i zaczynamy z grubej rury. Felix Jen, Kaskada, Boy, You Turn Me. To będzie dobry czwartek.

I'm not to really talk to you, ale to jest fajny i chillowy numer. Bardzo mi się kojarzy z Hiszpanią. Z kolei na koncercie tego typa, no to kojarzy się tak naprawdę cały świat. Florida będzie w Polsce już niedługo, bo 23 maja. No i wy też tam będziecie, pod warunkiem, że zgłosicie się do naszej nowej zabawy. No i zawalczycie o bilety. Zasady są bardzo proste. Wchodzicie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Rejestrujecie się, a później, kiedy do was zadzwonimy, musicie zrobić tak. I get a good feeling. Yeah. I to wszystko. Powiecie je i jest wszystko jak trzeba. W słuchawce będziecie słyszeć kultowy fragment przeboju Good Feeling. Działajcie, trzymam za was mocno kciuki, a my gramy Florence and the Machine Spectrum Say My Name w remiksie Calvina Harrisa.

0: Od samego weekendu jest już naprawdę bardzo niedużo. Hotelowej doby w apartamencie życzę Wam z całego serca, a sponsorem będzie Kizo. I to już za chwilę.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z

0: 4,99 za 100 gramów oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
1: Hojno. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
2: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.

0: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
1: I to razem
2: przyjemnie spędzić czas.
1: Ale pachnie!
0: Spróbować w czekolady.
2: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
1: O, wow!
0: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: ZUS. Podatki. Czynsz. Konto.
6: Czekaj. Płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
9: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
12: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
13: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
17: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
16: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
18: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
19: Po reklamie.
20: To jest Melo Radio.

Kizo i Disney w Meloradio, jedna z najpopularniejszych piosenek od tego jego mościa. No a myślę, że to jest zgodne z flow kizownika, no bo takie 200, a może nawet i 500 złotych fajnie jest zgarnąć, no po czemu by nie? I w Meloradio możecie to zrobić bardzo szybko, bo to jest szybka kasa. Meloradio.pl to nasza strona, na którą was serdecznie zapraszam, tam piszecie, na co chcecie to wydać. I w zasadzie to tyle, bo później odbieracie telefon i wszystko się dzieje tak szybko. Także wbijajcie, nie czekajcie, zgłaszajcie się i niech hajs nie przepadnie, tylko niech pójdzie na coś fajnego. Jazzy Spritzy Can't Deny It w Meloradio.

0: Dub Dogs, Fezo i Zark, How Does It Feel? To jest Melo Radio. How Does It Feel, czyli jakie to uczucie? No i słuchając tego numeru, człowiek czuje się zdecydowanie lepiej. Trochę tak jakby zjadł czekoladę, bo wtedy serotonina zaczyna się podnosić. A to dobrze, bo to ten hormon od przyjemności z tego, co słyszałem. W tej godzinie jeszcze newsy Melo Radia przed 13.
1: A już o 13 zagramy.
0: A no właśnie, Daya, I'll Be Good Boys Hideaway. Podobno Łobuz kocha najbardziej, ale nie wiem, czy to do końca prawda. Wiem tylko tyle, że Good Boys wystartuje punktualnie o 13.
1: To jest Melo Radio. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem
4: przyjemnie spędzić czas,
3: ale pachnie.
2: Spróbować w czekolady.
4: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Im częściej my widzimy ciebie, tym rzadziej ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Daci już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
14: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pożaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
15: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
16: Struxi Developer zaprasza na dni otwarte. Już 22 i 23 maja. Opole, ulica Nefrytowa na osiedlu Róży Wiatrów. Sprawdź, co możesz zyskać ze Struxi. Przyjdź, wybierz mieszkanie, a w cenie otrzymasz ogródek i 2 miejsca postojowe przy zakupie. Znajdź Struxi.pl i zapamiętaj. 22 i 23 maja. Nefrytowa w Opolu.
17: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie.

0: Minuta do 13. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
1: Nowe maksymalne ceny paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,39, benzyny 98 6,98, a diesla 6,85. Najdroższe mieszkania w Polsce są w Warszawie. Przy złotej 44 trzeba zapłacić średnio prawie 6,5 miliona złotych. Sonar Home i Antoni Bubiel.
2: Drugie miejsce zajmuje budynek Kosmopolitan przy Twardej 4 i medianą ceny mieszkania 3 miliony 950 tysięcy złotych.
1: A na przykład w Gdańsku czy Wrocławiu za metr kwadratowy w najdroższych miejscach zapłacimy 20 kilka tysięcy złotych. Aktorzy Matt Damon i Ben Affleck pozwani przez dwóch policjantów. Twierdzą, że film Łup przedstawia ich w złym świetle. Według nich twórcy filmu wykorzystali sprawę narkotykową, w której uczestniczyli.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
0: Siemanko, 13 na zegarach. Ja jestem Adi, no i kiedy inni gadają, my już działamy. Podkręcamy tempo. Daję I'll Be Good Boys Hideaway. Dobre chłopaki, podobno łobuz kocha najbardziej.

Baker, Matt K, Sweet Nothings. Siada ta nutka pięknie, szczególnie w aucie. No i siada ta pogoda, za przeproszeniem, na czterech literach, bo jest totalnie słaba. 15 minut po 13, no to jest skandal, powiem wam szczerze, zdenerwowałem się, bo patrzę właśnie na radary pogodowe i mówię, co to jest? Piątek deszcz, sobota deszcz, niedziela deszcz, poniedziałek deszcz. Ten poniedziałek to jeszcze jak cię mogę, dobra, w poniedziałek może padać, ale w weekend... Jestem bardzo niepocieszony tym faktem, ale sprawdziłem też, kiedy łaskawe słońce w końcu wróci. No i mam odpowiedź na to nurtujące wszystkich pytanie. W środę 23 stopni, słonecznie. Powinno być w całej Polsce. Mam nadzieję, że tak będzie.

0: Kygo, Khalid i Griffin w Melo. Save My Love, piękny kawałek o miłości, który mam nadzieję, że dał wam też trochę ciepła, bo na tworze raz ciepło, raz zimno. Ta pogoda to się co 3 godziny zmienia, ona jest taka niestabilna, delikatnie mówiąc. Ale wiecie, co jest stabilne? To, że Sibul zawsze dowozi genialne sztosy. Wonderland na pewno pamiętacie, a zagramy to jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Maciek.
1: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
2: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
5: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
9: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio.

0: kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny. W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: Leo Walt i Black Beatles w Melo Radio. 17 minut do godziny 14. Podkręcamy tempo. Ladies and gentlemen, czwartek. Jesteśmy bardzo blisko weekendu. Trzeba sobie coś takiego zorganizować, co by humor poprawiło. Ja myślę, że hajs jest takim elementem. Pablo, jakbyś taką szybką kasę wygrał, na co byś wydał?
1: Mam zamiar kupić sobie jutro walizkę. Jakąś taką większą, bo wyjazd jest pojutrze.
0: No to stary, to się trzeba szykować! 200 zł, a może nawet i 500 000, to wszystko zależy od was. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, i tam dacie znać, na co chcecie to wydać.

0: Afrojack, Sia, David Guetta, Wake Tonight w Melo Radio, 8 minut do godziny 14. Co ty taka zdyszana?
1: Rozgrzana.
0: Co ty taka zgrzana?
2: Zgrzałam się po prostu.
0: Ale po czym?
2: No nie wiem, czy możemy ci powiedzieć.
0: A to jeszcze tajemnica? No bo ja już wiem.
2: Nie, nie mów.
0: No to nie powiem. Dzięki bardzo za dzisiaj. Iga Mikołaj w studiu, siema.
3: Elo.
4: A już o 14 zagramy.
3: Rumors, Thomas Gray.
0: Ale to w samochodzie, tak?
2: Nie, to poza autem.

Reklama. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanie

0: Gülerme, Kaşmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: Po reklamie.
11: To jest Melo Radio.
12: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
13: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
14: Drugą dobę trwa obława za sprawcą strzelaniny w Lubinie na Dolnym Śląsku. Zginęły dwie osoby, to młodzi mężczyźni, Grażyna Wiatr.
15: Prokuratura nie chce udzielać jakichkolwiek informacji. Odmawia odpowiedzi na pytania, czy poszukiwany może być niebezpieczny, czy nadal może być uzbrojony. Trwają intensywne działania policji w całej okolicy Lubina i Zagłębiu Miedziowym. Są tam grupy kontrterrorystów i wsparcie policyjnego śmigłowca.
14: Ofiary i napastnik mają być powiązani ze środowiskiem pseudokibiców. Polacy zaczynają stawiać na ruch. Według danych GUS-u rośnie liczba osób uczestniczących w zajęciach sportowych. To najczęściej mieszkańcy dużych miast. A na koniec Portugalia i brawurowa ucieczka oskarżonego z sądu. Według policji została dobrze przygotowana. Oskarżonemu w ucieczce miało pomóc kilkudziesięciu krewnych.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak fight.
1: No siemanko, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Już się mogliśmy zobaczyć. Na przykład na Instagramie. Kto był, to już wie, gdzie byliśmy. A kto nie wie, to może poczekać do 15 na przykład. Jeżeli nie psuć sobie niespodzianki.
1: Dokładnie, lubicie niespodzianki, to polecamy wam poczekać do godziny 15, bo było bardzo intensywnie. Mikołaj, ja mam dla ciebie taki biznes.
2: No.
1: Jedna kanapka za pół godziny masażu. Ja ci daję kanapkę, ty mnie pół godziny masujesz.
2: No dobra, uczciwa cena.

0: skandalu z Melo Radio, tak podkręcamy tempo. A za chwilę pogadamy o naszym Robercie.
1: Coraz więcej plotek i spekulacji na jego temat, ale być może mamy jego cel.

0: a to Gabry Ponte w Meloradiu. 90 milionów euro rocznie, tyle Lewandowski być może zarobi, jeżeli się wyprowadzi do Arabii Saudyjskiej. Ja policzyłam, ile to jest tak mniej więcej na nasze polskie.
1: No.
0: Miesięcznie to wychodzi mniej więcej 31 tysięcy złotych, tygodniowo 7 tysięcy, dziennie tysiaczek.
1: No to nieźle.
0: Nie, przepraszam.
1: Chyba więcej troszkę.
0: Milion.
1: O, no, to jeszcze lepiej. Ale no tak, Arabia Saudyjska to jest taki typowo emerycki, że tak powiem, kierunek. Nie dziwię się, że się nim tam interesują, tylko najbardziej mi tej Anki szkoda.
0: Dlaczego?
1: No bo teraz nie będzie tańczyć z Alvaro. Teraz będzie Please Don't Break My Heart, piękny Arabie z mych snów.
0: Gips. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Przepraszam za pomyłkę matematyczną, jestem zmęczona po treningu, wybaczcie mi.

0: Wiesz, Mikołaj, ostatnio tak się zastanawiam nad tym, że muszę podreperować swój budżet.
1: To zacznij zbierać plastiki i puszki. Ostatnio widziałem w swoim sklepie gościa z takimi dwiema wielkimi siatami i stał tam chyba 15 minut i jedna po drugiej wsadzał.
0: A ja ostatnio widziałam człowieka, który wyciągał z kosza na śmieci butelki.
1: No to jest teraz bardzo opłacalny biznes. Natomiast jeżeli komuś się nie chce chodzić, no to będzie opcja jakby pozbyć się tych plastików ze swojego domu. Wystarczy sobie zamówić kuriera, który coś wam przywiezie i można mu te plastiki wręczyć, żeby sobie zabrał.
0: A czy ja mogę mu zapłacić tymi butelkami, czy muszę normalnie kasą?
1: A to jest dobre pytanie.

0: Ej, Ben, kochani, na chwilę zniknęłam po to, żeby dokształcić się matematycznie. Korepetycje z matematyki już za mną, więc jestem w stanie wam powiedzieć, ile Robert Lewandowski być może zarobi. Mm-hmm. Teraz się stresuję. 380 milionów złotych rocznie, czyli mniej więcej 32 miesięcznie, 7 tygodniowo i ponad 1 000 000 złotych dziennie.
1: No i ja bym poszedł za takie pieniądze.
0: Do Arabii Saudyjskiej?
1: No, gdziekolwiek.
0: No dobra.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsce. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio od 25 lat łączy regiony.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżni trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
15: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
0: Po reklamie. To jest Melo Radio. It's Friday.

0: Filipek Nels, Ermich, niech się kręci. Chodzicie szybko, bardzo dobrze.
1: To oznacza, że jesteście sprawni umysłowo, tak w sensie inteligentni.
0: Jeżeli natomiast włóczycie nogami to poruszacie się powoli.
1: Już jest problem. Trafiliśmy akurat na taki artykuł. Co to oznacza, że szybko chodzisz? Ja myślę, że to oznacza, że szybciej dojdziesz.
0: O!
1: No, że na miejscu będziesz szybciej. To tylko o jednym.
0: Przepraszam.

0: Mimo, że nie mogę się ruszać, to chce mi się ruszać do tego kawałka. Satisfy, Calvin Harris, Jazzy. To nowość w Meloradio, ale jaka dobra. A w ogóle to chciałabym ci powiedzieć, że ja nie chodzę do pracy od następnego tygodnia, bo ma padać.
1: A, mogę cię zawsze przywieźć.
0: Naprawdę?
1: No.
2: No ja nie wiem, czy to jest odpowiedni powód. No tak, będzie o pogodzie w newsach.
3: A już o 15:00 zagramy
1: Galaxy, Kungs i Theophilus London.
0: Tak, wam zagramy punktualnie o 15:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Melo Radio. Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Sometimes I get a good feeling. Krzyczysz.
1: Yeah!
0: I wygrywasz. Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
3: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
2: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
7: Do Leroy, bo niskie ceny ma! W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: Boże, no! Pałac bym nam znów odświeżył.
11: Ale tak po kosztach.
12: Masz to w Brico.
13: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
14: ZUS, podatki, czynsz, konto.
15: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
14: Ty nie?
15: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
14: Płacą ci? Dużo?
15: 4000 się uzbierało.
14: No żartujesz.
16: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
17: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.

0: Minuta do 15:00, czas na newsy Meloradia.
1: Ula Harciarek on the mic.
2: Historyczna decyzja dla par jednopłciowych. Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie dokonał pierwszej w Polsce transkrypcji aktu małżeństwa zawartego za granicą. W kolejce są kolejne pary, mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
3: W związku z tym te wszystkie wnioski, które były zawieszone, będą odwieszone. Natomiast jeżeli niektóre pary miały odmowy w latach poprzednich, no to oczywiście będą mogły złożyć jeszcze raz wniosek.
2: Uznanie związku małżeńskiego dwóch Polaków nakazały Naczelny Sąd Administracyjny i Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Specjalna Komisja Lasów Państwowych szacuje straty i bada przyczyny pożarów w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Akcja strażaków już się tam zakończyła. A najbliższe dwa dni będą burzowe, no i jeszcze do tego dosyć chłodne, od 10 stopni na północy do 22 na wschodzie kraju.
1: Wiesz, Mikołaj, ja to zawsze myślałam, że piłka nożna jest moim powołaniem.
0: Tak, naprawdę? No jakoś w to wątpię, ale myślę, że coś w tym jest, bo dzisiaj udowodniłaś, że potrafisz.
1: No właśnie, my teraz porozmawiamy o piłce nożnej, szeroko pojętej.
0: Wizytowaliśmy dziewczyny z Legia Ladies, które no, troszkę zrobiły ci treningu i oceniły, jak twoje perspektywy.
1: Iga Mikołaj, hej!

0: I'm an Albatross, Aaron Trooper, to Cisnora, tak się podkręca tempo. Ja mam już podkręcone tempo tak bardzo, że bardziej się nie da.
1: Ale dobrze było.
0: Tak?
1: Dobrze było.
0: O piłce nożnej rozmawiamy. No właśnie. Mikołaj, w paru słowach, jak oceniasz to wszystko?
1: Znaczy tak, jeżeli chodzi o twoją grę, no to moim zdaniem, według mnie, kilka niedociągnięć jest.
0: Ale to może zacznijmy od początku, od w ogóle całego wstępu.
1: Tak jest.
2: Znajdujemy się właśnie teraz w Legia Training Center przed 20. kolejką pierwszej Ligi Kobiet. Legia Ladies idą jak burza, już mają zapewniony awans do Orlen Ekstra Ligi Kobiet, więc postanowiły osłabić trochę swoją drużynę, bo za dobrze im idzie, jest za łatwo po prostu. Więc Iga trenuje teraz z dziewczynami, no i zobaczymy. Już kocha piłkę, więc dobrze idzie. Zobaczymy, jak będzie dalej.
0: Dzięki. Osłabiłam? Serio? Dzięki.

0: swego czasu mój ulubiony trend na TikToku. Remember, Becky Hill, David Guetta, tak podkręcamy tempo. Byliśmy, przepraszam, dzisiaj na treningu Lega Ladies.
1: Ale to przejęzyczenie jest zrozumiałe, no bo to dziewczyny właśnie były gwiazdami dzisiejszego treningu. Iga, no poszło ci okej, nie? W sensie, wiadomo, mogło być lepiej, ale jak na pierwszy raz tak
0: właśnie
1: naprawdę z piłką przy nodze.
0: Tak. I z piłką w rękach, a to nie ten sport. No tak czy inaczej musiałam się zapytać dziewczyn, co to jest ten spalony.
1: No bo ja już nie mam siły tego tłumaczyć.
2: To spalony jest wtedy, kiedy zagramy do piłkę do osoby, która jest za linią, za linią obrony w momencie
0: czy jest
2: podania.
0: Linia obrony? Ja nadal nie rozumiem.
2: Spalony wyznacza albo linia ostatniego obrońcy, nie licząc bramkarza, albo piłka, jeżeli jest wyżej niż ostatni obrońca.
0: Co?
1: Dodam tylko, że Iga pokazała na linię pola karnego i powiedziała, czy to jest ta linia obrony? O to chodzi?
0: Dobra, cicho, ty mnie tam lepiej dopinguj.
3: Iga ustawia piłkę w jedenastce. Cały stadion wstrzymał oddech. Czy uda się wywalczyć awans?

0: Khalid, Dive Into Me, słuchacie Freak Fightu w Melo Radio. A my dzisiaj byliśmy na treningu piłki nożnej. Ja trenowałam, a Mikołaj był świetnym komentatorem. Czy już możemy wysłuchać ocen moich trenerek?
1: Wiesz co, może zanim oceny, to tak jeszcze trochę ci pokibicuję, żeby były lepsze.
0: Mówisz? No. Dobra, spróbujmy.
2: Iga twierdzi, że nie strzeli, dlatego jak tylko dostanie wszystkie instrukcje, wesprę ją słowem i duchem. Nasza Iga najlepsza w Polsce jest! Najlepsza w Polsce jest! Najlepsza w Polsce jest! I teraz wow. Musisz strzelić już.
0: Wow!
3: No i strzeliłaś.
0: No strzeliłam. To wszystko dzięki tobie.
3: No widzisz?
0: A ocena, teraz to już serio za chwilę.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Buskozdrój.
7: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Kto zwalcza ból?
12: Voltaren!
11: Kto?
12: Voltaren!
13: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
16: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razer. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Po reklamie.

0: Wish You Were Mine w Melo Radio. To co, sprawdzimy, czy będę piłkarzem?
1: Musimy sprawdzić oczywiście oceny profesjonalistek.
2: No to jak oceniacie IG w skali od 0 do 10?
3: To nie ma takiej skali. To 11 chyba.
2: Czyli co, kontrakt już w przyszłym sezonie.
0: Myślę,
2: dla ciebie.
0: Że tak.
4: Ja no. ci podpiszę. Naprawdę? Ja załatwię.
0: Dziękuję.
4: Tak.
0: Dziękuję.
4: Ja już zwolnię i załatwiam.
0: Panie prezesie, kochamy pana.
4: IGA musi zostać.
2: Hashtag no trudno.
4: IGA do Legii. Hashtag IGA do Legii.
0: Legia.
1: To ja szukam sobie współprowadzącego nowego już od następnego sezonu.
0: Hashtag nowy współprowadzący. Boy, you turn me. Felix Jan, Kaskada.

0: Jaka tu jest warstwa muzyczna? Magnetic, Bausa, podkręcamy tempo, się czuję, jakbyśmy byli na wakacjach cały czas. 1, 2, 3. Ty jesteś zadowolony ze swojej pracy, ale w sumie ja też.
1: Co to za wyliczanka?
0: A taka wyliczanka, bo w newsach będzie.
2: W newsach będzie tak. Czy Polacy są zadowoleni ze swojej pracy? Wy tak.
3: A już o 16 zagramy.
1: Nie widzę. Kędzy najed.
0: Ale słyszysz.
1: Teraz słyszę, no.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 16.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wyszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: A cappuccino też za 7?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A...
10: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: To co, Marian? Rowery?
12: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
11: A raty jakie mają?
12: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
11: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
12: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
14: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
15: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
14: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
15: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
16: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
17: Wszystko, czego dziś chcę.
18: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora, Opole, ulica Wrocławska 143.
20: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
21: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad 1 000 000 widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
22: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka. Codziennie niskie ceny.

0: Opolu.
1: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Podczas Dni Opola odbędzie się pierwsza edycja Parady Kundelków. To w najbliższą niedzielę mile widziany będzie każdy właściciel czworonoga. Psy na paradzie zostaną ocenione także pod kątem przebrania. Na Paradzie Kundelków pojawią się też podopieczni Opolskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Będzie można dowiedzieć się co nieco na temat adopcji. Parada rozpocznie się o 14 w niedzielę na Krakowskiej i przejdzie na scenę na opolskim rynku. Wydarzeń w ramach Dni Opola będzie tyle, że nie sposób je wszystkie wymienić, ale chyba nie muszę Was specjalnie namawiać, byście zajrzeli w sobotę na Mały Rynek. W ramach Dnia Hip-Hopu tam właśnie pojutrze od 17 kolejno DJ Soro, raperzy rozkminki kontrolowane i breakdance i od 20 Bisho R.I.K. A w klubie Mango w Opolu jeszcze dzisiaj Latino Night, Dronziu i Salsa Fuerte, a pojutrze będzie Classic in the New Bolt i Daso.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: 17-latek trafił do aresztu za pomoc przy oszustwach na policjanta. Został zatrzymany na terenie Opolszczyzny tuż po odebraniu pieniędzy od pokrzywdzonej kobiety. Grozi mu do 8 lat więzienia. Ponad 70% Polaków jest zadowolonych ze swojej pracy. Jednak spora grupa jest zmęczona, mówi Dorota Zawadzka z GI Group.
5: Ponad 40% pracujących przyznaje, że odczuwa przeciążenie obowiązkami zawodowymi.
4: Najgorzej pod tym względem wypadają transport i logistyka. No to jeszcze dobry news dla fanów filmu Szybcy i Wściekli. W planach są seriale i to 4. Zapowiedział to jeden z głównych aktorów serii, Vin Diesel.
2: I mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu. A co czwartek my pijemy.
3: Trzeba wziąć łyka po tym treningu ciężkim twoim.
2: Oj tak, ja ledwo widzę na oczy.

0: Lizzo, Bonnie M, Daddy Cool. Gdybyś był ojcem, to ta piosenka byłaby o tobie.
1: Dzięki.
0: Spoko. A wybierasz się może na wycieczkę do Morskiego Oka?
1: Tylko do którego, bo we Wrocławiu jest na przykład takie kąpielisko.
0: Naprawdę?
1: Mhm. Chodziłem tam za dzieciaka.
0: Góry.
1: A, nie, to nie wybieram się.
0: I bardzo dobrze, bo tam jest remont aktualnie.
1: O, remont. No proszę, kto by pomyślał. Ja dzisiaj już się nawkurzałem na remont, bo tam robią tramwaj na Wilanów i Puławska dzisiaj stała 20 minut.
0: Dobrze. A możesz mi wyjaśnić, dlaczego remonty zawsze się rozpoczynają, kiedy jest ciepło i ludzie chcą wyjechać odpocząć?
1: Właśnie to jest chyba specjalnie to robią, żeby nie było nam zbyt dobrze.

0: 17 po 16. Daj łyka w Melo Radio. My co czwartek bierzemy łyka, wy zgadujecie, co to takiego. Jeżeli macie pomysł, co pijemy, to wbijecie na meloradio.pl, a tam odnajdujecie odnośnik do WhatsAppa.
1: Torba i pomadka dzisiaj do zgarnięcia, w zamian za odgarnięcie, co właśnie znajduje się w naszych dłoniach. Szklanki już gotowe?
0: No to na zdrowie.
1: Na zdrowie.
0: Mineralne.
1: Słone jakieś.
0: Też takie może lekko kwaskowe?
1: No nie
0: ale
1: jestem
0: mi
1: fanem.
0: Się akurat po dzisiaj przyda.
1: Tobie zdecydowanie.
0: Jeżeli wiecie, co takiego pijemy, to dajcie znać. Przyjmujemy głosówki i tekstówki. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Daj łyka w Meloradio.

0: jak my lubimy ten kawałek. Don't wanna go home, podkręcamy tempo w Meloradiu, trwa zabawa Daj Łyka. Do wygrania torba
1: i pomadka.
0: Pomadka, dobrze. Dokładnie. Przypomnijmy nasze wrażenia. Mineralne.
1: Słone jakieś.
0: Też takie może lekko kwaskowe? Jakie były negatywne odpowiedzi?
1: No różne się pojawiały, na przykład kefir. Sok spod ogórków był bardzo częstą odpowiedzią. I też turecki ayran, to taki do kebaba bardzo pasuje.
0: Na szczęście jest Adrianna.
2: Elektrolity.
0: Brawo, wygrywasz! Ja się jeszcze napiję, bo po treningu się przyda.
1: Tak, tak. Daj Łyka w Meloradiu.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie

0: rower i mój kocyk. No i buba.
1: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
3: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
4: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
5: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie, dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
12: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
18: Ale tak po kosztach.
19: Masz to w Brico.
20: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
21: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
22: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
23: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora.

0: Opole, ulica Wrocławska 143.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: Michel Schulte i Rehab.
1: A ty wiesz, Iga, że Rehab będzie na Red Stage na Sunrise Festival?
0: Naprawdę? Ja kocham Rehaba.
1: No to super, 1 sierpnia będziesz mogła się z nim zobaczyć i posłuchać jego seta na żywo.
0: Na czerwonej scenie?
1: Na czerwonej scenie, dokładnie tam.
0: To jest w ogóle najszybsza i najwspanialsza scena moim zdaniem, tak czuję.
1: No czerwona najszybsza, wiadomo.
0: Ja chcę bilety.
1: No to trzeba będzie słuchać Meloradia, na przykład w piątek po 21:00, wtedy Sunrise on Air.
0: A co to takiego, Mikołaj?
1: To jest nasz nowy program, gdzie będziemy grać muzykę właśnie z Sunrise Festivalu,
0: wow.
1: I będą też bilety do zgarnięcia.
0: Wow, podwójne wow, a nawet potrójne. New Religion, Bibi Rexha, to teraz.

0: I wszyscy razem.
1: I tylko ja zrobiłem.
0: Just the way you are. David Guetta zremiksował, ale jak dobrze. Milki w Melo Radio. Robert Lewandowski to jest przekot, tak tylko powiem.
1: Wiadomo.
2: No tak, i przekozacko zarabia też. I trochę o tym powiemy w newsach.
3: A już o 17:00 zagramy
1: Rumors, Thomas Gray.
0: I Rumors poleci punktualnie o godzinie 17:00.
1: To nie plotki, to potwierdzone info.
3: Autopromocja. Wieczorami idę w Melo i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18:00. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
4: Nie masz żadnych szkół.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Struxi Developer zaprasza na dni otwarte. Już 22 i 23 maja. Opole, ulica Nefrytowa na osiedlu Róży Wiatrów. Sprawdź, co możesz zyskać ze Struxi. Przyjdź, wybierz mieszkanie, a w cenie otrzymasz ogródek i dwa miejsca postojowe przy zakupie. Znajdź struxi.pl i zapamiętaj. 22 i 23 maja. Nefrytowa w Opolu.
9: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
10: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
11: Renault. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
17: Już są! Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
18: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
19: A teraz zapraszamy na prognozę Przygody od Mini.
20: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
21: Sprawdź na mini
5: minisikora.opole.minisikom.pl lub w salonie Mini Sikora Opole, ulica Wrocławska 143. Po reklamie.
21: To jest Melo Radio. Co jest grane w Opolu?
22: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Sobotnia Noc Muzeów to dobra okazja, by odwiedzić instytucje, do których na co dzień nie zaglądamy. No i są ciekawostki. Muzeum Lamp Rentgenowskich Politechniki Opolskiej szykuje na sobotni wieczór pokaz wykorzystania promieniowania rentgenowskiego do analizy składu chemicznego. Muzeum Uniwersytetu Opolskiego będzie zachęcać do wychodzenia w plener, będzie zwiedzanie wzgórza uniwersyteckiego z przewodnikiem, a skansen Muzeum Wsi Opolskiej będzie można do północy zwiedzać w blasku księżyca. W temacie nadchodzących dni Opola z kolei pamiętajcie o niedzielnym ciekawym wydarzeniu. Przejazd klasycznych i vintage'owych motocykli przez miasto rozpocznie się na Itaka Arenie w niedzielę o 10. A jutro nowości w kinach i wśród nich m.in. horror Obsesja, który dał się już pozytywnie poznać na festiwalach filmowych. Straszy tu zabawka, która spełnia życzenia, ale okazuje się, że z życzeniami trzeba uważać. Od jutra w kinie Helios Karolinka.
23: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
24: Ula Harciarek on the mic.
25: Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie został odwołany. To po kłosie burzy w sprawie koncertu techno, które zorganizowano na dziedzińcu pałacu w nocy z soboty na niedzielę. 140 tysięcy złotych straciła seniorka po oszustwie na marynarza. Mężczyzna twierdził, że jest Włochem i przewozi kontenery do Sydney, ale statek ma awarię i potrzebuje pieniędzy na jego naprawę. Kobieta wysyłała mu gotówkę pocztą. No i jeszcze piłka nożna. Robert Lewandowski decyduje o swojej sportowej przyszłości. Ma mieć na stole kilka ofert. Jedna z nich naprawdę atrakcyjna, mówi Krzysztof Ilanowski.
26: Chyba nikogo nie zaskoczę. Chodzi oczywiście o bajeczną ofertę z Arabii Saudyjskiej. Według portalu Sportowe Fakty Lewy za sezon gry mógłby zgarnąć nawet 90 milionów euro.
25: A umowa Lewego z Barceloną wygaśnie z końcem czerwca.
24: I mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu, a my wiemy, jak być inteligentnym.
27: O, to się nam przyda zdecydowanie.
24: W sensie, rozmawiamy o zachowaniach, które
27: dobra.
24: Przydzą osobę z wysokim IQ.

0: Ależ nie ma za co, jesteśmy specjalnie dla was. Dzięki, że jesteś. Lanberry, Trips, podkręcamy tempo w Meloradiu. Moim zdaniem ty, Mikołaj, jesteś bardzo inteligentnym człowiekiem.
1: Odwzajemniam to uczucie, natomiast według tego artykułu nie jesteśmy inteligentni wcale.
0: Dlaczego?
1: Bo jest 11 rzeczy, które brzydzą osoby z wysoką inteligencją i tak? Na miejscu 10 jest tak? Szukanie wymówek. A chciałbym zauważyć, że my wczoraj przez całą godzinę programu szukaliśmy wymówek.
0: Ale jeżeli macie jeszcze jakieś wymówki, to ja z przyjemnością przyjmę, no bo tak szybciej weekend, czemu nie? WhatsApp Meloradia, tam się kierujemy.

0: 16 po 17. Florida. 23 maja wysyłamy Was na Florajdę w Warszawie, nie możemy się naprawdę doczekać.
1: I teraz nadszedł ten moment, że właśnie ktoś z Was, ktoś z wielkich fanów Florajdy będzie miał okazję zrobić yeah, no i wtedy pójdzie na ten koncert.
0: Dzwonimy,
1: a jeżeli
0: do
1: nie,
0: Oli.
1: To nie.
0: Ma 5 sygnałów.
1: Tradycyjnie. Na przyczajce.
2: Halo?
3: Sometimes I get a good feeling.
2: Yeah!
0: Ola, piękne!
1: Perfekcyjnie!
0: Je. Brawo! Dziewczyno, dlaczego ty chciałabyś iść na Florajdę?
2: Jeszcze raz, możecie powtórzyć?
0: Dlaczego byś chciała się udać na Florajdę w Warszawie?
2: Chciałabym się bardzo dobrze bawić i spędzić czas z moim ukochanym.
1: No i to jest najlepszy chyba powód. No oczywiście tak. Już cię wysyłamy, bo za yeah! Podwójny bilet na Florajdę leci do ciebie.
2: Fajnie, dziękuję, super! Florida w
0: Meloradio. No to OG, yeah, Florida, good feeling. Tak podkręcamy tempo w Meloradio.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family.

0: tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo eObuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super, no to jak dołączyć?
1: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Po reklamie.

0: słuchacie Freak Fightu. Mikołaj, jak to jest, że za mniej płaci się więcej?
1: No, to się nazywa inflacja.
0: Nie podoba mi się, wiesz, za bardzo to.
1: I to dobrze.
0: Ja kocham czekoladę i serce mi się łamie na myśl o tym, że muszę zapłacić więcej za mniej.
1: No właśnie, producenci coraz częściej zmniejszają po prostu wagę swoich produktów, ceny pozostawiając te same, albo czasami nawet nieco wyższe.
0: Co teraz?
1: No i teraz jedna właśnie z takich czekolad, taka fioletowa, będzie musiała zmienić swoje opakowania i wyraźnie napisać, że tam jest mniej, bo im sąd kazał.
0: Jak można to ładnie jakoś napisać?
1: Nowa czekolada, teraz mniej, ale za to drożej.
0: Ja kupuję Zakaria, Andy Dust.

0: Be Mine w Melo Radio, tak podkręcamy tempo.
1: A wiecie, gdzie wystąpi James Hype? Na Sunrise Festival!
0: Ale się nie mogę doczekać.
1: Ja też nie mogę, ale tak samo nie mogę się doczekać 18, bo ta już za chwilę i za chwilę będę fajnie grał.
0: I pójdziemy w Melo.
1: Tak.
2: A już o 18 zagramy
1: Loco, Loco Contigo. Gordo i Rainier Zunewelt.
0: Loco, Loco.
1: Tak.
3: No to Loco.
1: No to Loco. No to buzi.

0: Select. Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Po reklamie.
11: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
12: Polski samochód elektryczny ma być gotowy za 3 lata i jak zapowiada minister aktywów państwowych, cena auta będzie konkurencyjna. A jutro na stacjach tańszy ma być diesel. Maksymalna cena za litr to 6,85 zł. Ceny pozostałych paliw takie same jak dziś. No a wieczorem drugi półfinał Eurowizji. Mimo, że dziś Polska nie wystąpi, to emocje i tak będą duże, mówi Maria Baładżanow z kanału Eurovibes.
13: Warto obejrzeć, bo jest dużo dobrych piosenek, dużo w językach narodowych również, co jest według mnie bardzo ważne. Na Eurowizji można poznać trochę kulturę i rynek muzyczny danych krajów.
12: Początek drugiego półfinału o 21, a finał w sobotę.
11: I trzymamy kciuki za Alicję Szampińską, no, żeby poszybowała jak najwyżej.

0: idę w Melo.
1: I na pewno o Eurowizji sobie porozmawiamy dzisiaj, ale będzie też masa innych tematów, na przykład szybka kasa, wejście w kina Sunrise Festival. Z Ulą sobie pogadamy za kilka chwil o filmach, a teraz pogadam wam trochę o tym, co będzie w playliście w najbliższych minutach. Gips i Win to na pewno się pojawi, Swedish House Mafia i Wait So Long też już czeka w kolejce, a zaczyna Gordo i Loco Loco. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Szybkie samochody i dobry beat. Tak brzmi właśnie Win. To Gipsy Dope House w Melo. Tak podkręcamy tempo. 8 minut po 18. Weekend się zbliża, a jak weekend, no to warto wiedzieć, co można w ten weekend obejrzeć. I o tym zaraz pogadamy z Elą Harciarek.

0: Disturbed в Мелос. The Sound of Silence в ремиксе от Cyrilla. А мы сейчас делаем климачик. No bo mamy też temacik do Uli Harciarek, siemanko.
1: Tak, mamy, cześć, mamy temacik serialowy.
0: Dokładnie, co warto obejrzeć w weekend, bo już pachnie tym piątkiem.
1: Tak, no. Więc ja polecam na przykład, jeżeli lubicie mocne kino z grą psychologiczną i zagadkami, no to możecie obejrzeć serial Zły Zamiar. Tajemniczy korepetytor wchodzi do życia pewnej bogatej rodziny, no i każdy odcinek dokłada nowe sekrety.
0: O proszę, jest nad czym tak myśleć. No to daj jeszcze jakąś taką propozycję właśnie psychologiczną.
1: No właśnie. Nie, bo w takim klimacie jest serial Awantura. Zaczyna się od pozornie błahego konfliktu, no ale szybko zamienia się w emocjonalną wojnę między bohaterami. Jest naprawdę świetną historią. Są dwa sezony, no i drugi to już zupełnie inna historia.
0: O, proszę bardzo. A jakiś film na przykład? Jak już tak...
1: No to słuchajcie, no, do streamingu weszła druga część Gladiatora. Kto nie obejrzał w kinie, teraz może nadrobić zaległości i przenieść się do brutalnego świata starożytnego Rzymu. Lubisz?
0: A ja bardzo lubię,
1: oglądałeś?
0: Zawsze. Nie, ale na przykład no, w Rzymie lubię... Czekaj, zapomniałem jak to się nazywa.
1: Już się boję.
0: Takie coś do jedzenia, dobrego.
1: Już się boję, nie wiem.
0: Nie, no też nie wiem, ale gelato na przykład lubię.
1: Co nie? Tak, to
0: gelato
1: tak,
0: to zawsze fajnie.
1: Absolutnie.
0: Dzięki, Ula, ty co będziesz oglądała w ten weekend?
1: Czego ja nie będę oglądać?
0: Ja wiem, Królowych Przetrwania nie będziesz oglądać.
1: Nie będę? Tak.

How does it feel? Nowość od grupy Dubdog w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 26 minuty po 18 na zegarach. Pychu z tej strony, siemano. No a w tej godzinie powiem wam jeszcze o parku, do którego raczej nigdy nie chcielibyście pójść.

0: autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Floride w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Sometimes I get a good feeling. Krzyczysz
1: yeah!
0: I wygrywasz Florida 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenie muzyczne tylko w Meloradiu.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. To jest Meloradio. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska?

0: gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
3: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki McTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Czy zły uczynek, nawet w dobrej wierze, może zostać usprawiedliwiony? A gdyby ktoś zrobił to, na co ty nie masz odwagi, nazwałbyś go bohaterem czy szaleńcem? Sprawiedliwy studium przypadku. Najnowszy spektakl inspirowany prawdziwą historią w reżyserii greckiego twórcy Anestisa Azasa. Już od 16 maja na deskach Teatru Kochanowskiego. Bilety do nabycia w kasie teatru oraz na stronie teatropole.pl.
5: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.

Jabłka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum. Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami. O reklamie.

ten numer się nie nudzi. I można go słuchać cały czas i też tak dobrze bawi. Sibul. To Never Go Away w Melo. 19 minut. Tyle zostało nam do 19, a to pierwszy w historii park, do którego chyba nie chciałbym pójść. Słuchajcie, w Radomiu ma taki powstać, no w sumie to już się buduje. Posadzili drzewa i ławki pod wiaduktem. No słuchajcie, drzewa według tego zamysłu mają chyba rosnąć bez wody z deszczu i słońca. No więc ja nie wiem, jak to ma działać, ale w sumie skoro ten cały park zbudowali bez sensu, to może i drzewa wyrosną bez wody. Timmy Trumpet, Frank Walker i John Martin. Ten numer ma naprawdę dużo sensu. To nowość w Melo Radio. All My Life.

0: Nasze koleżanki z Rumunii, G-Girls i Call the Police, tak gramy jeszcze przed 19:00, ta już za chwilę wybije, a wy słuchacie Meloradia.
1: A już o 19:00 zagramy!
0: Nasza social queen Monia się uśmiechnie, Golden i Huntrix. Monia, cieszysz się? Możesz krzyknąć.
2: Bardzo!
0: Mam nadzieję, że wy równie ten numer punktualnie o 19:00 w Melo.

0: Reklama. Struxi Developer zaprasza na dni otwarte. Już 22 i 23 maja. Opole, ulica Nefrytowa na osiedlu Róży Wiatrów. Sprawdź, co możesz zyskać ze Struxi. Przyjdź, wybierz mieszkanie, a w cenie otrzymasz ogródek i dwa miejsca postojowe przy zakupie. Znajdź struxi.pl i zapamiętaj. 22 i 23 maja. Nefrytowa w Opolu.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
12: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
16: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
17: Skoda. Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Gülerme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
0: Po reklamie.

0: Idę w Melo.
1: Minuta została nam do 19, ale my na nią nie czekamy, tylko od razu gramy, bo kiedy inni gadają, to my już w Melo Radio lecimy z muzą. Iben i Hollow. Ten numer wam zagram na 100%. Będzie Calvin Harris i Sam Smith z hitem Promises, a zaczynamy od Huntrix i Golden. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Iben i Halo w Melo. Tak, podkręcamy tempo, 8 minuty po 19, a ja za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. Kto się zgłaszał na meloradio.pl, niech odbiera telefon.

0: TikTok, TikTok, zagartyka, no i mamy już 17 minut po 19. Słuchacie Meloradia, Kesza za nami. A tak a propos Keszu, no to trochę go się sypnie teraz na antenie Meloradia. No i jeszcze trochę śmiechu poproszę. No, dzięki wielkie. Szybka kasa. No a tego Keszu trochę chciałaby Ewelina, która zgłosiła się na meloradio.pl. Dzwonimy do niej, no i miejmy nadzieję, że odbierze telefon. Ma na to 5 sygnałów, ale halo? Chyba już się udało. Siemano, tu Pychu, Meloradio.
1: Cześć.
0: No cześć, słuchaj. 200 gdybyś miała dostać od Melo, to powiedz, na co byś się przepierniczyła, no?
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
0: Ale czekaj, jak rozumiem, ty chcesz w swoim mieście zamówić pokój hotelowy po to, żeby się odciąć w ogóle od wszystkich.
1: Odizolować od wszystkiego, od roboty, włączyć sobie serial i nie ma mnie.
0: To kto cię tak w domu denerwuje?
1: O, w domu nikt, z pracy pod telefonem cały czas praktycznie.
0: Okej, okay, czyli plan jest prosty, ty bierzesz pokój, zamawiasz sobie żarełko i po prostu żyć nie umierasz.
1: I mnie odcina, tak, dokładnie.
0: No to ja na taki plan nie mogę nie dać hajsu. Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Ale jest jedna rzecz, której muszę ci powiedzieć, trochę się boję.
1: Tak?
0: Skoro ty chcesz olać świat, no to mam nadzieję, że panie gotujące śniadanie hotelowe nie oleją ciebie. Szybka kasa od Meloradio.

0: w Meloradio, tak podkręcamy tempo, a ja dzisiaj nie jestem w sumie w studiu sam, bo jest ze mną nasza social queen Monia, siemano.
1: Siemano.
0: No i ja ciebie wziąłem do wejścia, no bo ja wiem, że ty się mega jarasz tym, co się wydarzy w wakacje.
1: Mega się, a no właśnie. Nie mogę doczekać.
0: No bo już od 31 lipca do 2 sierpnia będzie Sunrise
1: Festival!
0: Oh yeah, tam między innymi Afrojack wystąpi, ale będą Axel Ingrosso, Billy Gillis, Hardwell, Rehab, Sigala, no po prostu cała masa gwiazd, ja już się zapowietrzyłem, Monia, w ogóle na samą myśl.
1: Ja też, tego nie może cię przegapić.
0: Dokładnie tak. A tak się składa, że mamy dla was masę wlotek na Sunrise Festival. Jeszcze dzisiaj ktoś z was dostanie takie wlotki, więc mega fajnie. Ale też już w piątek po 21 odpalamy nowy program.
1: Dokładnie, Sunrise on Air.
0: Tak jest. I będzie masa gwiazd na playliście właśnie związanych z Sunrise Festival. Będą wlotki na Sunrise Festival. No po prostu jeszcze więcej Sunrise Festivalu w Meloradiu. To punktualnie od 21 w piątki.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
4: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do

0: A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
9: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: Bożeno, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
12: Masz to w Brico.
13: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
14: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
15: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
16: Po reklamie. Autopromocja.
17: Sunrise.

Piątek o 21. Autopromocja. To jest Melo Radio.

nieśmiertelny sztos. Remedy, Manuel to Holidays. Słuchacie Meloradia. Rodzinka.pl się powiększa. Właśnie czytam plotki, że na planie tego serialu pojawił się Łatwogang. To ten, który niedawno zebrał ponad 250 milionów złotych na dzieciaki chore na raka. Dostał takie zaproszenie w trakcie, jak aktorzy z tego serialu wbili na tego wielkiego charytatywnego live'a. No ale reżyser tego serialu mówi, że nie wyklucza, że tu cytat, porobią coś razem. No jedno jest pewne, wiemy, że cała rodzinka mogłaby się zmieścić w kawalerce Łatwogęga. Było tam już dużo więcej osób i wytrzymała, więc to może jakiś pomysł na oszczędność. Czynsz na pewno byłby dla rodziny Boskich mniejszy.

0: Sound of San Francisco to Global DJ i Steve Mello. Jeszcze przed 20 ja sobie pomyślałem, że fajnie by było tak do San Francisco uderzyć, ale w sumie tam jest tylko 16 stopni na razie. A w Polsce podobnie.
1: A już o 20 zagramy
0: Bibi Rexha i Faithless, New Religion. Ten numer punktualnie o 20 pojawi się na antenie Meloradia. Po 20 będą też wlotki na Sunrise Festival.

0: Reklama.
1: Czy zły uczynek, nawet w dobrej wierze, może zostać usprawiedliwiony? A gdyby ktoś zrobił to, na co ty nie masz odwagi? Nazwałbyś go bohaterem czy szaleńcem? Sprawiedliwy studium przypadku. Najnowszy spektakl inspirowany prawdziwą historią w reżyserii greckiego twórcy Anestisa Azasa. Już od 16 maja na deskach Teatru Kochanowskiego. Bilety do nabycia w kasie teatru oraz na stronie teatropole.pl.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie. Idę w Melo.
4: Dochodzi 20 na wszystkie zegary w całej Polsce, a to oznacza, że zbliża się też moment zgarnięcia wejściówek na Sunrise Festival. To się wydarzy już za kilkanaście minut, a wcześniej gram Vintage Culture, Gaps, ich Lost. Na pewno się pojawi, będzie Doda i melodia ta, a zaczynamy od numeru New Religion, to Bibi Rexa i Faithless. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Rehab All My Life, a ten pan wystąpi już w wakacje na...
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Ale się będzie działo. Ja już przebieram nóżkami na to, co wydarzy się w tegoroczne wakacje w Kołobrzegu. Piękne polskie morze. No miejmy nadzieję, że najcudowniejsza pogoda świata. A tu nie musimy mieć nadziei, bo wiemy, że sześć najcudowniejszych scen, jakie tylko polska scena muzy elektronicznej może sobie wyobrazić. Tak właśnie wygląda Sunrise Festival. Masa artystów. Od Urzela po Mortena, przez Jamesa Hype'a, Skytecha, Sigale, Scootera. Kogo tylko chcecie, możecie tam zobaczyć. A ja mam dla was wlotki na ostatni dzień Sunrise Festival. Na drugi dzień sierpnia, na niedzielę, jeżeli chcielibyście ją zgarnąć, mam taką jedną podwójną wlotkę, no to wystarczy, że napiszecie mi z kim i dlaczego chcielibyście pójść właśnie na ostatni dzień Sunrise Festival. Albo nie, nie napiszecie, nagracie mi głosówkę na WhatsAppie Meloradia, nagrywajcie głosówki z kim i dlaczego chcielibyście pójść na ostatni dzień Sunrise Festival, drugi dzień sierpnia. Czekam na odpowiedzi na WhatsAppie, odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Nagrywajcie się, bo warto.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: Marshmallow, Ellie Goulding, to Save My Love w Melo. Tak podkręcamy tempo, 27 minut po 20, a ja zapytałem, z kim i dlaczego chcielibyście pojechać na Sunrise Festival. A konkretniej na ostatni jego dzień.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Bo mam podwójną wlotkę, no i zgłosił się Maciek. Jaka jest twoja odpowiedź?
2: No generalnie chciałbym pójść w ostatni dzień na Hardwella. Czekamy to na ten występ razem ze swoim przyjacielem. Koleś robi mega klimat. Po prostu jak widziałem Rebels Never Die, to wiem, że wypierdziela ludzi z kapci.
0: Maciek, no to ty bierz swojego przyjaciela, no i już możecie wybierać outfity, bo jedziecie na ostatni dzień. Sunrise Festival, podwójna wlotka leci do was.

Ferrari w Melo. No i jestem pewny, że to Ferrari jest czerwone, no bo takie najszybsze, co nie? Słuchacie Melo Radia, Pychu z tej strony, siemano, 18 minut do 21. A tak a propos samochodów, 5 minut na litr paliwa. No ciekawy przelicznik, przyznacie. Właśnie czytam, że tyle muszą pracować Niemcy, żeby właśnie litr paliwa zatankować. No a jak na tym tle wypadają Polacy? No nieco gorzej, no bo od 9 do nawet 12 minut na 1 litr paliwa musimy tyrać w pracy. No i może mamy drożej, ale za to mamy gorsze autostrady. No i kto narzeka? Melo Radio.

0: pozdrowieniami dla siłowniowych freaków, takich jakimi są oni, Bryska i Kubańczyk. Gęsty dym, cały ty, cała ja. Nowości na antenie Meloradia. Swoją drogą ja z Bryską i Kubańczykiem też na siłowni byłem. Trochę mi było wstyd, przyznam, bo ja akurat z siłownią nie za bardzo jestem po drodze, ale oni próbowali mnie nauczyć jakichś tam różnych dziwnych rzeczy, typu jakichś martwych ciągów i innych takich. To możecie zobaczyć, jak dobrze poskrolujecie naszego Instagrama Meloradia. Mocno polecam, jak chcecie się ze mnie pośmiać. A po 21 gramy dalej, ta już za moment wybije na wszystkich zegarach w całej Polsce.
1: A już o 21 zagramy
0: You Stay Jack Style, Turn the Lights Up. Ten numer punktualnie o 21 wybrzmi na antenie Meloradia i zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać. Czyli właśnie punktualnie o pełnej.
1: Autopromocja.
2: Ej, ale co się działo?
3: Cały czas tłukło.
4: Ale gdzie tłukło?
3: Ale to tak tłukło, całe noce, całe dnie.
2: Ale jak to brzmiało? No i?
3: Ani spać, ani się położyć.
1: No jak co? Wstawać!
5: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
2: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko. Waldek,
6: Marcin
5: i Daria.
7: I to nie było.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
4: Hojno. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
5: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
6: Hojno.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
8: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Po reklamie. Autopromocja.
11: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyry ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10.

0: idę w Melo.
1: 21 już punktualnie na zgarach, a to oznacza, że startuje drugi półfinał Eurowizji. No i chociaż on nas tak nie do końca już mocno grzeje, bo jesteśmy pewni tego, że Alicja Szemplińska jest już w finale, no to dziś dowiemy się, z kim w tym finale będzie jeszcze walczyła. Trochę Eurowizji sobie pogadamy w tej godzinie, ale wcześniej gramy Thomas Gray i Rumors. To na pewno w tej godzinie będzie Dua Lipa i jej Houdini. A zaczynamy od obiecanego Turn the Lights Off. To Justa i Jack Style. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Meduza i Omri Camomile, The Don't Wanna Go Home w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 14 minut po 21 na zgarach, no i od 14 minut trwa kolejny półfinał Eurowizji. No i lista krajów, które w nim biorą udział, jest naprawdę bardzo długa, to między innymi tak, Norwegia, Australia, Dania, Łotwa, Armenia, Szwajcaria czy Bułgaria, ale wszystkie 15 krajów, które biorą udział, liczą na to, że dostaną się do wielkiego finału. Tam jest już nasza Alicja Szemplińska, no więc trzymamy kciuki, żeby te kraje, które się dostaną, nie były jakąś dużą konkurencją dla Alicji. Tak, żebyśmy dostali się w tym finale jak najwyżej. No ale skoro mamy Eurowizję, no to ja stwierdziłem, że przypomnę wam jeden z numerów, które no, rozgromiły bank, rozbiły wszystko, jeżeli chodzi o ten konkurs, no bo w 2009 roku ten gość pobił absolutny rekord. A mowa tu o Aleksandrze Rybaku, gościu, który w ogóle się nie starzeje. Jak zobaczycie na jego zdjęcia z 2009 roku, a teraz nie ma żadnej różnicy. W 2009 roku wygrał Eurowizję z tym numerem, zdobywając 387 punktów. To Fairytale.

Ale klasyk, every single day. Benassi Brosi, Dani w Melo, tak podkręcam tempo. 29 minuty po 21 na zgarach. Pychu z tej strony, siemano. No i mam dla was tipa na to, jak wzbogacić się jeszcze przed weekendem. Mamy dla was 500 zł. Taką szybką kasę totalnie za free i co najlepsze od ręki. Jesteście na antenie Melo Radia i już możecie biec do bankomatu

nocne podróże po mieście z tym numerem w głośnikach muszą być naprawdę cudowne. Win, Gips i Dope House. Tak podkręcamy tempo. Słuchacie Meloradia, 17 minut do 22. 90 milionów rocznie. Tyle w euro ma dostać Robert Lewandowski. No ciągnie się cały czas saga z tym, czy Lewy dalej po sezonie będzie grał w Barcelonie. No i pojawiają się plotki. No, że niby nie, no, że ma występować w Arabii Saudyjskiej tym razem. No i to nie za małe pieniądze. No bo w przeliczeniu te 90 milionów rocznie to jest na miesiąc około 7-8 milionów, w przeliczeniu na dzień, no to już około 250 tysięcy. No i coś mi się wydaje, że gdybyśmy my wszyscy mieli takie dniówki, to jakoś tak by weselej było, nie? Nie narzekalibyśmy chyba nawet na budzik, który dzwoni o 6 rano. Szefowie, wiecie co robić.

mega satysfakcjonujący jest ten numer w odsłuchu. Satisfy, Calvin Harris i Jazzy, nowość od nich właśnie jeszcze przed 22 w Meloradiu. A jeżeli ten numer wam się podoba, to wbijajcie na meloradio.pl, no i głosujcie na niego w zakładce 30 Meloradia. No i zobaczymy już jutro po 18, na którym, no i czy w ogóle miejscu wyląduje w kolejnym notowaniu. To już jutro po godzinie 18:30 Melo.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

0: autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Sometimes I get a good feeling. Krzyczysz.
1: Yeah!
0: I wygrywasz. Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: O reklamie.

psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Do tego młoda dziś.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: You make me feel alive again.

Spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.